0: Radio SK. Radio SK. SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przyjechało.

0: Nie jest za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio. Radio.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest
2: to jest Radio SK.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Polska Starachowice News.
1: Bartosz Manicz, witam i zapraszam. Dziś w naszym studiu wracamy do znanego Państwu już cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, przewodnik również po Sandomierzu, do którego nas zabierze, kiedyś obiecywała już w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Odwiedzaliśmy ostatnio Brody, odwiedzaliśmy Wąchock. Tam pojawiły się pewne komentarze na temat tych audycji i legend nawet do mnie dotarły, a kilka pytań, ale obiecałem swoim rozmówcom, że jeszcze wrócimy w te miejsca i wtedy może dokładniej wyjaśnimy pewne nieścisłości, które gdzieś tam w głowach niektórych się pojawiły. Natomiast dziś też powędrujemy niedaleko do miast, które mieszkańcom Starachowic są pewnie doskonale znane, bo to Skarżysko i Końskie. I tak już tydzień temu pewna wątpliwość we mnie się pojawiła, bo po co by miał ktoś jechać do Skarżyska Kamiennej? Na to pytanie, chyba, że na dworzec, bo to wiadomo, że każdy był i kiedyś gdzieś tam podróżował koleją, więc ta bocznica kolejowa i ten dworzec w Skarżysku niezwykle rozbudowany, myślę, że jeden z największych w Polsce w miastach tej wielkości. Kutno jeszcze też jest tak dużym dworcem kolejowym, natomiast jeżeli mówimy o aspektach architektonicznych czy aspektach krajobrazowych, to tutaj musimy się już skupić, zastanowić i na takie pytania dotyczące Skarżyska i Końskich spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Co tam jest i dlaczego miałbym jechać z przyjemnością do Skarżyska?
2: Jeśli mówimy o Skarżysku, to przede wszystkim to miasto będzie się kojarzyło dla mnie już, odkąd poznałam tą historię, z Leopoldem Staffem. I warto o tym pamiętać naprawdę i dla Poldka, jak ładnie o nim się mawiało, warto do Skarżyska podjechać i odwiedzić miejsce, z którym był związany przez dobrych kilka lat. Jest to też taki, słuchajcie, związek ze Starachowicami trochę, dlatego że zanim Leopold Staff z małżonką trafili do Skarżyska, to najpierw zatrzymali się w Starachowicach. Był rok 44, kiedy oni wysiedleni z Warszawy do Starachowic dotarli po dwudniowej pociągowej podróży i dotarli do naszego kościoła na ówczesnym wierzbniku, kościoła Świętej Trójcy. I tam poznają osobę, z którą się zaprzyjaźnią i będą się przyjaźnić do końca swojego życia. Księdza Antoniego Boratyńskiego, który tu w Starachowicach był wikarym. On przez miesiąc będzie ich gościł u siebie na plebanii. Potem oni oczywiście wyjadą najpierw do majątku w Pawłowicach, potem do Krakowa, potem znów do Warszawy i w międzyczasie w roku 53 ksiądz Boratyński obejmie probostwo w Skarżysku Kamiennej. Tam będzie proboszczem w kościele, w parafii przy kościele świętego Józefa. Kościółek stary, bo tak naprawdę historię ma XVII-wieczną, chociaż ten drewniany, który stoi do dziś, jest z roku 1928. I kiedy ksiądz Boratyński obejmie tam probostwo, zaprosi państwa staw w odwiedziny. I oni się oczywiście zgodzą, oni do Skarżyska przyjadą i oni się zakochają w tym małym miasteczku.
1: Można.
2: Leopold Staff będzie zachwycony ciszą, będzie zachwycony spokojem, będzie zachwycony tymi nadrzecznymi krajobrazami. Zresztą tam powstanie też taki tomik wierszy Wiklina. On się przede wszystkim zaprzyjaźni z osobami, które gdzieś tam niedaleko mieszkają, plebanii, niedaleko kościoła. Będą te wspominki małej dziewczynki, która ich odwiedza i będzie im na przykład przynosić naleśniki pani Helenie i panu Poldkowi, Danusia. Poza tym on o Skarżysku będzie tak ładnie pisał w liście do Tadeusza Różewicza. Nazwie to miasto rekonwalescentopolem. Dlaczego tak? Dlatego, że on nie będzie ukrywał, że właśnie w tym mieście, w Skarżysku, dochodzi do siebie po latach i utraty zdrowia podczas tej zawieruchy wojennej i jego żona, przede wszystkim jego żona, oni bardzo o siebie dbali wzajemnie, bardzo się kochali i on Helenę będzie tam przywoził właśnie też po to, żeby w tym takim uroczym miejscu spokojnym, gdzie nie docierają echa wielkiego świata, żeby mogła nabrać sił. Jak Państwo tam kiedy dojadą, mam nadzieję niedługo, to zobaczycie przy tym kościółku świętego Józefa taką pozostałość parku, bo w tamtym czasie, kiedy Państwo staw tam przyjeżdżali, kiedy tam urzędował ksiądz Boratyński, to był ogromny ogród. Tam były mnóstwo świerków, topoli, lip, bzów. Helena, nawet tam przy ławeczce bodajże jest cytat Heleny Staw, która tak pięknie i poetycko też opisała to miejsce. I to było ich ulubione miejsce. Oni najlepiej odpoczywali w tym ogrodzie przy plebanii. I Leopold Staw miał tam swoją ławeczkę ulubioną i swój ulubiony świerk. I tam podobno mu się najlepiej pisało, najlepiej odpoczywało i najlepiej myślało. I ławeczka i świerk i pomnik Leopolda Staffa zobaczymy tam do dziś. Ławeczka nie jest co prawda oryginalna. To jest ławeczka już później postawiono po prostu nową. Tamta nie przetrwała. Ale świerk to jest właśnie ten świerk Leopolda Staffa.
1: Ksiądz Boratyński, kościół świętego Józefa na Legionów w Skarżysku Kamiennej, Leopold Staff. No jest w Skarżysku przecież też plac Staffa. W związku z tym ten związek jest znany, myślę, że mieszkańcom Skarżyska. Warto też, żeby Strachowiczanie o tym wiedzieli. Czy są jeszcze inne miejsca takie związane z Leopoldem Staffem, które Skarżyszczanie na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat upamiętnili, a charakterystyczne nie ma.
2: Nie, nic mi akurat teraz nie przychodzi do głowy. Na pewno Skarżyszczanie upamiętniają Staffa w jakichś uroczystościach, są konkursy dotyczące jego poezji. Chyba bardziej w tą stronę idą. Ja zresztą Leopolda Staffa, tak jak mówiłam, Skarżysko będzie mi się zawsze już z nim kojarzyło. Również dlatego, że on tak bardzo ładnie mówił o tym, ile ma lat. Kiedy już byli w tym słusznym wieku, on do swojej żony mówił, że kochani, ale my nie jesteśmy starzy, ja w ogóle nie jestem stary. Ja mam po prostu 10 razy po 7 lat. Czyż to nie piękne?
1: Piękne. Ja nie będę mówił, ile mam po 7 lat. Natomiast Leopold Staff i Skarżysko Kamienna to nie jest jedyny autor. No autor, mogę powiedzieć, związany ze Skarżyskiem Kamiennym, bo takie pośrednie, można powiedzieć, niewielkie też połączenie między Papcią Chmielem a Skarżyskiem możemy znaleźć.
2: Tak. Papcio Chmiel, Henryk Jerzy Chmielewski w 1941 roku odbywał praktyki w Skarżyskim Zaorku. Nawet powstał chyba podczas tych praktyk jeden z takich rysunków, gdzie on tam wychyla się zza drzwi i podgląda panią, chyba w której, którą wszyscy bardzo, bardzo lubili. On zresztą potem Papcio Chmiel, jak mu ktoś ten rysunek przypomniał, to się za głowę łapał, że to straszne. I jakoś tak uznał, że późniejsze jego dzieła były zdecydowanie lepsze, ale tak, Skarżysko pamiętał.
1: Skoro praktyki to były, to był młodym człowiekiem też wtedy, tak?
2: Tak. To był młody chłopak, ale o Skarżysku, tak jak mówię, nigdy nie zapomniał i nawet chyba dostał od Skarżyszczan jakiś taki album właśnie też z tym rysunkiem, przypomniano mu jego pierwsze dzieło.
1: Babcio Chmiele, czyli Tytus, Romek i Atomek, takie powiązanie też znaleźliśmy, natomiast jeżeli chodzi o Skarżysko, to oczywiście w dwóch zdaniach, chociaż musimy powiedzieć o Muzeum Orła Białego, czyli to muzeum, które też każdy mieszkaniec Świętokrzyskiego na swojej liście odwiedzin w województwie powinien zaliczyć.
2: Tak, Muzeum Orła Białego to taki ogromny zbiór przede wszystkim militariów i duża część ich dostępna w takiej wystawie pod gołym niebem. Na pewno miejsce dla miłośników tego typu rzeczy, ale to też miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ świetnie, tam są świetni przewodnicy, którzy doskonale tak dopasowują też ofertę do najmłodszych. Natomiast no, ten teren też obok Muzeum Orła Białego to fragmenty zakładu wielkopiecowego, tak? Zresztą ten budynek, w którym główna i kasa jest i część wystawy też związana właśnie z tym zakładem wielkopiecowym. Natomiast w Skarżysku jeszcze oczywiście można zwiedzać i do tego też zachęcam, bo tam mamy do czynienia z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, tak? To też myślę, że warto zobaczyć.
1: To jest bazylika mniejsza nawet, tak, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest, no pomądrze się leczy tam, żeby była jasność, kopia Wileńskiej Ostrej Bramy.
2: Tak.
1: Oficjalnie tak w przewodniku o Skarżysku możemy znaleźć. Dobrze, to było Skarżysko Kamienna. Zachęcamy chociażby dlatego, żeby związek Leopolda Staffa ze Skarżyskiem, ze Świętokrzyskiem znaleźć, odszukać gdzieś na swojej drodze. Natomiast cały powiat skarżyski też sobie zahaczymy, bo powiemy, czym jest piekło dla Dalejowskie i Brama Piekielna. I tutaj już nie braknie, myślę, jakiejś ciekawej opowieści.
2: No tak, liczymy na jakieś diabły, jak sądzę.
1: Jak piekło i jak Brama Piekielna, to...
2: Piekło Dalejowskie to przede wszystkim ciąg skał długości 130 metrów. To miejsce związane z górnikami. Oni tam pracowali i właśnie z nimi związana jest nazwa Piekło Dalejowskie, ponieważ oni te swoje warunki pracy określali jako piekło na ziemi. I stąd po prostu mówi się, że stąd ta nazwa Piekło Dalejowskie. Natomiast na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia pod kątem walorów takich naturalnych, tak? Te skały, te bloki skalne to również jaskinie, to szczeliny, to wszelkiego rodzaju korytarze, więc tam zresztą w tych jaskiniach też ukrywali się mieszkańcy pobliskich terenów w czasie tych wszystkich zrywów niepodległościowych, w czasie wojny uciekali tam przed okupantem. Także no to też oczywiście z tej strony myślę, że warto zobaczyć. Natomiast Brama Piekielna. Naprawdę bardzo bym chciała opowiedzieć jakąś historię o czartach. No właśnie, jak powstała? Są dwie wersje. Jedni mówią, że no po prostu jest to efekt naturalny, czysto naturalny. Poosuwały się te skały i ułożyły właśnie tak, a nie inaczej.
1: No, takie elementy skalne, no ja najczęściej szukam takich elementów skalnych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam, tam te skały naturalnie się tak formułują. Natomiast u nas no, też można spotkać ciekawe formacje skalne, natomiast ta jest wyjątkowa. No, widziałem setki zdjęć, gdzie ktoś przechodzi pod tą bramą piekielną.
2: Tak. Spotkałam się jeszcze z takim twierdzeniem, że to jakieś pozostałości jeszcze po grobie z okresu neolitu. Natomiast większość tych głosów mówi jednak, że skoro brama piekielna, to jakieś siły nieczyste musiały mieć w tym swój udział, bo to jest niemożliwe, żeby te kamienie, te skały się ułożyły właśnie w taki sposób, a nie inny, i że jest to brama właśnie do piekieł i trzeba uważać, jak się pod nią przechodzi.
1: Z której strony trzeba uważać, czy wchodzimy, czy wychodzimy z piekła.
2: Dokładnie tak.
1: No, znajdziemy bramę piekielną już w gminie Bliżyn. Zdaje się, że bliżej jest z gminy Bliżyn niż z samego Skarżyska, ale to kawałek drogi, dosłownie kawałeczek w kierunku Końskich. I jeszcze jeden rezerwat. Rezerwat Gagaty Sołtykowskie. I też obalimy pewien mit związany z Gagatkiem przy okazji.
2: Tak. I tutaj muszę przyznać, że kiedy ja to usłyszałam, to sama byłam zaskoczona. Ale ja, owszem, ja podoba mi się to.
1: Podpisuję się, że gagatek dla mnie jest gagatkiem, ananasem inaczej. No można zwać jak zwać, natomiast w ten sposób bym szedł rozumując, a to nie tak do końca.
2: Tak, jeśli mówimy o gagatach sołtykowskich, to jest to miejsce, gdzie wydobywano glinkę ceramiczną. Jeszcze zresztą w XX wieku, do 1977 roku. To jest też miejsce zwane takim krajobrazem księżycowym, ponieważ rudy żelaza, więc to też wszystko tak zabarwiło na taki kolor. Stąd to porównanie do krajobrazu księżycowego. Natomiast tam też spotykamy się właśnie z kamieniem o nazwie Gagat, zwanym również czarnym diamentem. I ten kamień Gagat używany był już w średniowieczu. Przy klasztornych pracowniach wykonywano z niego dewocjonalia, krzyże, różańce. Wierzono, że właśnie z tego kamienia, z Gagata, mają one szczególną moc odpędzania sił nieczystych. Ale to nie jedyny związek z biżuterią, dlatego że w czas, na przykład po powstaniu, po upadku powstania styczniowego, z Gagata wyrabiano biżuterię, tak zwaną biżuterię żałobną. Noszono ją na znak żałoby po utraconej ojczyźnie. To był w ogóle kamień, z którego wyrabia się biżuterię. I dlatego też gagatek to nie hultaj czy nic poń, tak się, tylko gagatkiem nazywało się osobę odzianą w gagat, czyli lubiącą biżuterię.
1: Żałobie. No bo rozumiem, że...
2: Tak, na przykład, tak, chociaż później oczywiście z tego kamienia wykonywano różną biżuterię. Niemniej jednak gagatek był osobą, która takim jakby strojnisiem, ponieważ to było, no ta biżuteria była taka stronna.
1: Jak każda biżuteria miała dodać uroku, tak, osobie noszącej.
2: Dokładnie tak, więc ten gagatek nie był hultajem, tylko właśnie osobą, która lubowała się w biżuterii.
1: No i tutaj znak zapytania, dlaczego gagatkiem nazywamy nic poniaczy hultaja czy ananasa, no?
2: Można by na przykład pójść w tą stronę, że skoro to czarny diament, no to takie skojarzenie może się nasuwać, że to po prostu czarny charakter.
1: Rozumiem, w ten sposób iść. No tak, no jakieś tam luźne porównanie żeśmy znaleźli. Natomiast jeżeli o te gagaty sołtykowskie, już bym zapytał, gdzie ten rezerwat się znajduje i gdzie go znajdziemy, bo no, też Starachowiczanie nie do końca mogą wiedzieć.
2: To jest na drodze między Odrowążem a Bliżynem. Około pół kilometra za Odrowążem trzeba pilnować znaku skrętu na to jest dobrze oznaczone, na właśnie rezerwat Gagaty Sołtykowskie i tam trzeba wjechać w drogę szutrową i będzie też duży bardzo parking i tam spokojnie można zaparkować i potem się już udać według znaków.
1: I ta trasa zajmuje nam na przykład godzinkę, dwie, trzy?
2: Myślę, że godzinka to spokojnie.
1: Zrobimy sobie gagaty sołtykowskie i poznamy gagaty z Sołtykowa. Sołtykowa? Tam Sołtyków musi być też gdzieś, chociaż nie wiem. To też daleko idąca moja taka porównanie. I przenosimy się dalej, jeszcze dalej w tamtym kierunku. Poznamy też historię Banditenstadt po niemiecku. Nazwa miasta, które pewnie bliżej Starachowiczanom znana jest jako Końskie. A dlaczego Banditenstadt?
2: No właśnie, to Niemcy tak nazwali bandyckie miasto, dlatego że miasto zasłynęło takim nieprawdopodobnym zrywem. Tam zresztą taki dosyć silny ruch oporu był. Podczas II wojny światowej niespełna 80-osobowy oddział partyzantów Armii Krajowej pod wodzą Waldemara Schwieca Robota zajął na 2 godziny miasto Końskie. I może by nam się to nie wydawało nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że zajęli to miasto pod nosem prawie dwutysięcznego oddziału Niemców, prawda? Więc no, troszkę ponad 70 osób.
1: A wiemy, dlaczego to zrobili, bo taki heroiczny czyn to był, tak? Wiedzieli, jakie siły, jakimi siłami dysponują Niemcy i skąd taki pomysł, czy mieli kogoś odbić z jakiegoś aresztu, czy czym się kierowali partyzanci wtedy?
2: Odbicie nie, tam doszło do pewnego zatrzymania i to było takie też trochę jakby odwrócenie uwagi od tego, że jednak mieszkańcy Końskich tutaj nie mieli nic wspólnego. Natomiast to było też takie jakby podniesienie morale mieszkańców, że oni po prostu nie zostali sami, tak? Że dalej trwa ta walka.
1: To byli partyzanci i Związek Końskich z partyzantami, tak jak i całej ziemi świętokrzyskiej jest dosyć bogaty. Natomiast powiemy też dzisiaj o takim innym porównaniu z innymi czasami, bo zapowiedzieliśmy to, czym Końskie, jak Końskie można porównywać do Egiptu.
2: No tak.
1: Koralowych nie ma na pewno, no to wyłączmy.
2: No nie ma. Jeśli mówimy w ogóle o Końskich w tym kontekście właśnie takiego podobieństwa, powiedzmy, do Egiptu, no to zawdzięczamy to rodowi Małachowskich. Najpierw Jan Małachowski, który w Końskich stawia taki zespół pałacowo-ogrodowy, pałacowo-parkowy. I później jego wnuk Stanisław Małachowski jest pomysłodawcą, właściwie czy za jego czasów powstaje coś, co pozostało nam do dziś. Oranżeria egipska, zwana przez mieszkańców popularnie Egipcjanką. To jest długi budynek o 23 oknach, przedzielonym wejściem. Wejście to jest ozdobione hieroglifami egipskimi. To jest tylko ciąg znaków. One nie oznaczają nic konkretnego. Są zdobienia w kształcie liści papirusu i na dwóch końcach tego budynku, przy fasadzie wschodniej i zachodniej, są koneckie faraony. Z jednej strony dwóch, z drugiej dwóch.
1: No i teraz koneckie faraony.
2: Koneckie faraony, tak. I teraz pytanie, skąd się wzięły. Też bym bardzo chciała, żeby to była jakaś ogromna tajemnica. Natomiast są dwie wersje. Mówi się, że to był pomysł właśnie Stanisława Małachowskiego, który był członkiem kilku masońskich lóż, w tym świątyni Izydy. I to miało mieć związek, te koneckie faraony, właśnie z tym jego członkostwem. Inne źródła mówią, że był to po prostu pomysł jego żony Anny, która sprowadziła, zresztą miała sprowadzić artystę, który to wykonał, Francesco Lanciego. To takie, że to miało to być takie jej zamiłowanie do tego typu sztuki. Jak było naprawdę? Nie wiemy, nie znamy motywów powstania ich, natomiast stoją w niezmienionej formie od 1830 roku i tylko one znają pewnie tajemnicę swojego powstania.
1: Ja przychylam się ku tej wersji z lożami masońskimi. Wiadomo, że tutaj więcej tajemnicy, więcej znaków zapytania, no i może przy okazji gdzieś ktoś doszuka się ukrycia jakiegoś skarbu, czy czegoś w tym stylu. Wiadomo, że jak jest skarb, to też w człowieku gdzieś tam lampka się budzi i no, chciałby ten skarb odszukać. No i taki mamy związek Końskich z Egiptem, z faraonami. Ta oranżeria, bo tak no, trzeba ją nazwać, to oranżeria jest.
2: Tak, to założenie było oranżeryjne, natomiast teraz...
1: Ona jest czynna, nieczynna?
2: Mieści się tam miejski dom kultury.
1: A jakieś rośliny egzotyczne, czy po prostu same faraony i...
2: Same faraony.
1: Same faraony. Szkoda, że tego nie wykorzystali tak do końca w pełni. Zostaniemy jeszcze w Końskich. Powiemy sobie, co to kuczka albo kuczki. Kuczki powinienem powiedzieć, bo w liczbie mnogiej chyba tak mogę odmienić.
2: Tak, można odmienić. kuczki, czyli szałasy. I jest to taka ciekawostka architektoniczna, którą spotkamy w Końskich. Myślę, że nie tylko oczywiście, ale no tutaj jesteśmy akurat. To jest, no właśnie, społeczność żydowska bardzo swego czasu liczna w tym mieście. Musimy sobie na chwilkę tak jakby wejść w to środowisko. Święto szałasów, bo kuczka to szałas. Święto szałasów, żydowskie święto bardzo wesołe, obchodzone 15 dnia 7 miesiąca i trwające tydzień. To jest święto, podczas którego Żydzi cieszą się i wspominają ten czas, kiedy naród wybrany dążył do ziemi obiecanej i mieszkali w szałasach. Założenie jest takie, że podczas obchodów tego święta Żydzi po prostu wychodzą z domów i zamieszkują w takich szałasach, w tych kuczkach. Natomiast no, w naszych warunkach, w Polsce czy w innych, powiedzmy, państwach Europy, nie do końca było to możliwe, tak? Dlatego troszeczkę inaczej to rozwiązano. To znaczy te kuczki, czyli szałasy, tak jakby zrobiono w domach. I są to, i tak, takie coś zobaczymy właśnie w Końskich. W jednym z domów jest coś na kształt takiego jakby ganku z uchylnym dachem, ponieważ założenie kuczki było proste. Trzeba było widzieć niebo, bo wiadomo, modlitwy i podziękowania zwracał w stronę Boga, czyli do nieba, tak? I to są takie jakby wyodrębnione z domów ganki, ale nazywane wciąż kuczkami, no, do tego święta. I taką

0: strasznie rozpaczając, strasznie płacząc. Lejbuś się go zapytał, co się stało, natomiast on gdzieś tam pomiędzy jedną łzą a drugą mówił, że padła mu krowa, na co Lejbuś mówi, że no ale z dwojga złego to lepiej krowa niż żona, więc nie martw się, masz tu 100 zł i kup sobie krowę. I tak ten Lejbuś, tam było kilka tych historii, przetrwał właśnie jako człowiek taki bardzo, bardzo spokojny, którego naprawdę niewiele mogło zmóc. No i taki bardzo pomocny też dla innych. I tą kłuczkę przy ulicy Gwiazdowej w jednym z domów możemy sobie zobaczyć.
1: Kuczki Banditenstadt czy Faraon. To są Końskie, Skarżysko Kamienne, natomiast to Leopoldstaw, Muzeum Orła Białego czy Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do odwiedzenia tych miejsc Was zachęcaliśmy. Dziś to nie wszystko. Oczywiście w tych dwóch miejscowościach staramy się wybrać, albo nasz przewodnik Aneta Marciniak stara się wybrać te miejsca, które dla Was mogą być inne, ciekawsze, takie, których niekoniecznie znajdziemy w przewodnikach turystycznych wpisujące Skarżysko czy Końskie atrakcje turystyczne. No w ten sposób też chcielibyśmy być nieco inni od wszystkich. Brakło mi dzisiaj jakiejś legendy albo skarbu, ale no cóż, no Skarżysko i Końskie były, no tak żeśmy wybrali. Trudno, na to nic nie poradzimy, natomiast zapowiemy sobie też kolejną naszą wyprawę do Nowej Słupi. Jeżeli Nowa Słupia, to ja cofając się w czasie też do takich lat młodzieńczych, gdzie jeszcze wycieczki szkolne organizowane były na Święty Krzyż. Wiadomo, z Nowej Słupi się wychodziło drogą królewską. No i emeryk wchodzący pod górę. I czy to prawda, że on tam o jedno ziarnko maku się przesuwa co roku i jak dojdzie na szczyt na Święty Krzyż, to będzie koniec świata?
0: No tak się mówi, jedno ziarnko maku, piasku, jak zwał, tak zwał. Pytanie tylko, czy to na pewno emeryk?
1: No właśnie. I czy to jest emeryk? I na to pytanie odpowiemy sobie już w kolejnym naszym spotkaniu, bo przynajmniej trzy wersje są, tak? Trzy czy więcej? Nawet więcej. Trzy podstawowe, ale to niekoniecznie jest emeryk i niekoniecznie on do góry się wspina. Czasami mieszkańcy, szczególnie lokalni, czyli z Nowej Słupi, mówią, że tam on stoi w miejscu, a tylko dziewczyny przychodzą jednej nocy do niego. Fajnie od razu na koniec się skończy, zaczęło robić, bo ciekawie. Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, na za 2-3 tygodnie to już obiecujemy, że może do tego Sandomierza, chociaż na chwilę pojedziemy, bo też miasto, które jest w naszym województwie najbardziej wypromowane turystycznie przede wszystkim. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę, a Państwa zapraszam na weekendowy wypad do Skarżyska, Końskich, do Gagatów Sołtykowskich czy na Piekielną Bramę. Też na pewno warto sobie takie zdjęcie gdzieś w boomie swoim umieścić. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
3: Półtora roku temu w gminie Brody powołano po raz pierwszy Młodzieżową Radę Gminy Brody. Jej działania koordynuje Iwona Tamioło, kierownik referatu organizacyjnego, która opowiedziała nam o najciekawszych akcjach przygotowywanych przez Młodzieżową Radę. Swoją cegiełkę dołożyli także młodzi radni Julian Kusiak i Magdalena Cieślik, a spotkała się z nimi Agnieszka Jędrasik.
4: Młodzieżowa Rada Gminy Brody została powołana do życia zarządzeniem pana wójta, pana Ernesta Kunka. Działa od półtorej roku, stanowi organ doradczy w kwestii młodzieży z terenu gminy Brody. Dzieciaki bardzo prężnie działają, wszędzie są widoczni. Na pewno Państwo, nie tylko z mediów, ale i mieszkańcy zauważyli, że młodzież chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy podejmowane na terenie gminy. Sami także inicjują różne gry terenowe, imprezy skierowane do młodzieży i z udziałem młodzieży. Mają dużo świetnych pomysłów. Wspólnie przygotowujemy projekty, pozyskujemy fundusze zewnętrzne na ich realizację, a dzieciaki? No dzieciaki są cudowne.
5: Ostatnią akcję, w jakiej braliście udział, to była właśnie pomoc Filipowi, to były pompki, przysiady.
6: Tak. To wyglądało tak, że było kilka osób, którzy ustawiali się jako robienie pompki, a za nim były inni radni, którzy łapali ich za nogi. I tak właśnie robili po prostu te pompki, tak, żeby to było po prostu śmieszne, żeby to jakoś kreatywnie zrobić, żeby nie było, że wszyscy robią tak samo.
5: A dlaczego?

0: ty powiedz mi, postanawiałeś wstąpić w ogóle do Młodzieżowej Rady Gminy Brody. Co cię skłoniło?
1: Od zawsze lubiłam się angażować, robić różne wydarzenia, imprezy w mojej podstawówce. Byłam też tam różnie. Raz byłam przewodniczącą klasy, raz wiceprzewodniczącą, byłam też wiceprzewodniczącą szkoły i zawsze lubiłam po prostu być tak na szczycie, że tak powiem troszeczkę. I pani mi zaproponowała, dyrektor, że Magda, ty idź, bo ty to lubisz, ty będziesz idealna tam. No i uznałam, że pójdę i dobrze zrobiłam, tak szczerze.
0: Ja już z tobą rozmawiałam, ale może jeszcze raz przypomnimy o tym, że ty gdzieś wiążesz przyszłość też z samorządem, mówiłaś, o chętnie może kiedyś radną gminy Brody.
1: Tak, że bardzo możliwe, że nie wiadomo, co życie pokaże, tak? A to, że teraz aktualnie jestem w Młodzieżowej Radzie, to może jakiś prezydent w końcu kiedyś.
0: Jakie wydarzenia, które do tej pory zostały u was zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta, najbardziej wam zapadły w pamięć, takie, które przyciągnęły dosyć sporą publiczność?
2: Wydaje mi się, że gra terenowa, którą zrobiliśmy rok temu. Gra terenowa, która odbywała się na całym terenie naszej gminy. To były takie stacje z pytaniami dotyczące gminy, historii gminy, dotyczące z naszego zabytkowego przelewu. Na przykład takie pytanie było, jaka powierzchnia ma nasz zalew, albo kto jest obecnym wójtem gminy Brody, też takie humorystyczne troszkę pytania. Pamiętam, że około 100-120 osób brało z terenu, ze szkół, z naszego terenu gminy, brało właśnie udział w naszej grze terenowej.
0: Czyli wy macie kontakt z takimi uczniami na terenie gminy Brody, z uczniami szkół podstawowych, czy gdzieś tam wychodzicie do nich z inicjatywami, spotykacie się z nimi?
2: Tak, jasne. Uczniowie szkół to jest nasz priorytet, bo to są nasi koledzy, nasi rówieśnicy, których znamy ich potrzeby, znamy ich, że tak powiem, dogłębnie, wiemy, co lubią, gdzie się lubią spotykać. Staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.
0: Teraz niebawem już będzie taka akcja w maju, tak? Mówiliście o festiwalu hip-hopowym.
2: Festiwal będzie się odbywał 30 maja o godzinie 17. Już po majówce będziemy ogłaszać to na naszych social mediach. Planujemy to od godziny 17 do około 21. Będzie bitwa freestyle'owa. Będziemy też prowadzić właśnie zgłoszenia do tej bitwy freestyle'owej. Będzie młodzież ze studia tańca Fox ze Starachowic. Będą tańczyć swoje układy hip-hopowe. Oraz będą dwie gwiazdy wieczoru. Pierwsza to Fitek, może niektórzy kojarzą z Mirca, oraz Sztos. No to jego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to już zobaczycie wszyscy na wydarzeniu.
0: Młodzieżowa Rada Gminy Brody angażuje się w telefon zaufania.
3: Tak, młodzi wolontariusze prowadzą dyżury pod podanym numerem telefonu zaufania. Zostali przeszkoleni do tego zadania, bo przypomnę tylko, że oni uczestniczą w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Multiversum Sieciowania, i tam w ramach tego projektu funkcjonuje między innymi telefon zaufania. Pod tym telefonem dyżurują osoby w różnym wieku, ale także i młodzi wolontariusze, są to właśnie radni z Młodzieżowej Rady. Oni zostali przeszkoleni, przygotowani do tego, żeby prowadzić rozmowy z rówieśnikami, którzy zadzwonią ze swoimi problemami. Wiedzą, jak mogą tej pomocy udzielić. Ewentualnie, jeżeli to przerasta ich możliwości, to też zostali poinstruowani, gdzie mogą skierować dalej po pomoc taką osobę, pod jaki numer telefonu odesłać. Także tutaj no, ja myślę, że duże podziękowania się należą młodym ludziom, że oni nie tylko są chętni do inicjowania zabaw, do rozrywki organizowanej dla młodzieży, ale także i nie boją się mierzyć z trudnymi tematami, z trudnymi sprawami, których zwłaszcza teraz nie brakuje. Ale bardzo chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, bo młodzi radni z terenu naszej gminy to są osoby, które oni organizują cykl imprez. Tak jak mówiłam, w ubiegłym roku organizowaliśmy konferencje na przykład o autorytetach. Szukam, rozumiem, wybieram, do której udziału zaprosiliśmy panią Barbarę Zamożniewicz, byłą rzeczniczkę do spraw młodzieży wojewody, marszałka województwa świętokrzyskiego. Później mieliśmy Survival Challenge, między innymi były Andrzejki Młodzieżowej Rady, były też Dni Młodzieży w gminie Brody, ale tak jak mówiłam, nie tylko imprezy i zabawy, tak? A także bardzo, bardzo ważna funkcja tu jest młodzież. Młodzi radni stanowią jak gdyby taki pomost łączący wójta z młodzieżą z terenu całej gminy. Organizowane są takie cykliczne spotkania. Ostatnio między innymi Julek uczestniczył w takim spotkaniu z panem wójtem. Wójt przychodzi także na sesję Młodzieżowej Rady i dzieciaki opowiadają o problemach młodzieży, o ich potrzebach, poczynając od oczekiwań względem inwestycji, na przykład, nie wiem, poprawy warunków na skateparku, czy rozbudowy jakiejś infrastruktury rekreacyjnej, czy poprawy stanu boisk na terenie gminy. O tym ostatnio właśnie Julek mówił podczas spotkania młodzieży. Oni zgłaszają swoje pomysły, mówią, co można poprawić, co można ulepszyć, jakie jest oczekiwanie młodzieży z terenu gminy względem władz gminy. I to jest bardzo ważne, że bezpośrednio od młodzieży słyszymy ten głos dotyczący ich potrzeb, ich oczekiwań.
0: A jak właśnie wam żyje się w gminie Brody jako młodym ludziom? Czegoś wam tu brakuje, czy jest okej?
2: Myślę, że jasne, ponieważ mamy dużo boisk, a boiska w naszej gminie stanowią pewien obiekt kultu, bo tam się spotyka każdy. Jak już ktoś wychodzi z domu, to idzie na boisko i tam ludzie grają różne sporty, tam piłka nożna, najczęściej koszykówka, wiadomo. No i tam jest po prostu miejsce spotkań dla wszystkich z naszej gminy, tak?
0: Apelowałeś o coś do wójta gminy, co w związku z czym?
2: Apelowałem o zmienienie stanu boisk u nas w gminie, ponieważ nie wszystkie są już wysuszone, zmęczone życiem, że tak to ujmę, i przydałaby się jakiś powiew świeżości, ponieważ też na jednym z naszych boisk w Krynkach jest troszkę niebezpiecznie, ponieważ jest siatka zepsuta i wylatuje piłka na ulicę i to też stanowi swego rodzaju niebezpieczeństwo.
0: Czy wy takie pomysły, czy wy sami to obserwujecie, czy też spotykacie się ze znajomymi, z kolegami, z uczniami szkół tutaj z terenu gminy Brody? Oni wam też podpowiadają, macie taki kontakt, czego by chcieli, czego oczekują?
2: Jasne. I jedna, i druga opcja jest, że tak powiem, wdrażana w życie, ponieważ i my z Młodzieżową Radą rozmawiamy dużo z naszymi rówieśnikami. Wiemy, czego potrzebują, wiemy, czego chcą. No i też sami obserwujemy, tak? Obserwujemy, czego by chcieli i wdrażamy to w życie.
0: Wspomnieliśmy o telefonie zaufania. Wiem, że ty tutaj masz takie dyżury.
1: Czy w sumie każdy z... Czy osoby, które są w Młodzieżowej Radzie i należą się do tego wolontariatu, mieli takie dyżury i ja byłam właśnie na jednym z nich, to ja na szczęście już tutaj mówię, bo ja bym się stresowała tą rozmową. Miałam, czy na szczęście nie miałam żadnego telefonu, ale mieliśmy wszystko podane, co mamy mówić, czego mamy nie mówić, nie robić. Jeżeli jest jakaś zbyt niebezpieczna sytuacja dla tej osoby, która dzwoni do nas, to mamy ją przekierować do danego numeru, zależy jaka jest po prostu sytuacja, żebyśmy też nie brali tego całkowicie na siebie.
0: Takim młodym ludziom w takiej gminie Brody jest dla was łatwy start, jeśli chodzi na przykład o naukę, o wykształcenie tutaj w szkołach podstawowych i tak dalej, wychodzicie dalej w świat, jesteście dobrze przygotowani jako młodzi ludzie, uważacie, że to jest super?
2: Uważam, że tak. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to jak najbardziej. Wszystkie trzymają poziom u nas w gminie. A gdy chcemy się dalej kształcić, no to Starachowice mamy niespełna 9-10 km od nas. Autobusy kursują z młodzieżą. Z terenu naszej gminy wywalczyliśmy kurs linii numer 5 ze Starachowic do Stykowa, także wszyscy są usatysfakcjonowani i mają jak dojeżdżać do szkoły.
3: Młodzieżowa Rada to, oprócz tego, że jest to projekt społeczny, także projekt edukacyjny. Osoby działające w ramach Rady uczestniczą w szeregu szkoleń, projektów przygotowujących ich do przyszłej działalności w życiu dorosłym. Oni wyjdą z gminy Brody, pójdą dalej w świat i myślę, że dzięki pracy w Młodzieżowej Radzie i nabytym umiejętnościom, doświadczeniu, także ważne jest to, że pokazujemy im, że mają głos, mają moc sprawczą, że dużo od nich zależy, że pomimo, że są w tak młodym wieku, to ich głos jest dla nas ważny, dla nas, dla dorosłych, a także dla decydentów w tej gminie. Oni są partnerami do dyskusji, oni doskonale to widzą. Zresztą miło jest ich obserwować, tak jak ja mam tą przyjemność od półtorej roku, jak oni się zmieniają, jak oni dojrzewają, ich świadomość społeczna jak rośnie. Oni teraz są partnerami do dyskusji, ale także jeśli chodzi o organizowanie różnych wydarzeń w gminie. Na początku to my, dorośli, tutaj inicjowaliśmy te działania, a teraz to oni cały czas, to inicjatywa wychodzi od nich, mnóstwo pomysłów. Oczekiwania młodzieży względem nas, dorosłych, są coraz większe, ale to jest miłe, fajne bardzo.
0: Wiem, że też współpracują i dobrze się dogadują z seniorami.
3: Tak, są bardzo otwarcie, współpracują przy międzypokoleniowych projektach. Nawet chyba dzisiaj przedstawiciele Młodzieżowej Rady razem z Radą Seniorów byli u wojewody świętokrzyskiego, odbierali nagrodę w projekcie Most Pokoleń, tak? Nagrodę wojewody za właśnie takie międzypokoleniowe działania. To fajnie, że to jest też dostrzegane gdzieś na zewnątrz, ale w ogóle oni nie tylko z seniorami, oni także integrują rady. Na przykład w Andrzejki w ubiegłym roku gościliśmy w gminie Brody, rady z Ostrowca, z Mirca, z powiatu strachowickiego i nie wiem, czy jeszcze kogoś pominęłam, ale generalnie były takie Andrzejki dla radnych z okolicznych gmin i powiatów właśnie w Brodach. Teraz też, no chociażby to challenge, że Rada Młodzieżowa Gminy Paweł, która funkcjonuje od niedawna, już gminę Brody po koleżeńsku zaprosiła do challenge'u. I dzieciaki tak, dzieciaki integrują. Już tutaj mamy zapowiedzi, że bo podczas tej imprezy, o której mówił Julek, będzie między innymi będzie malowanie busa, tak? Graffiti. To też będą uczestniczyli przedstawiciele różnych rad. Już chyba 5 rad się zgłosiło, tak?
2: Tak, napomnę do tego. To będzie takie wydarzenie, które będzie odbywać się w środku naszego wydarzenia hip-hopowego. Będzie bus, będzie on odgrodzony, że tak powiem, ludzie będą mogli stać się tam w bezpiecznej odległości, obserwować, i przedstawiciele rady z Mirca, od nas przedstawiciele i z okolic będą malować tego busa według ich projektów, czy może logo danej rady, czy jakiś ich znak rozpoznawczy, tak.
0: To będzie za bus? Skąd tego busa dostaniecie?
2: To będzie nasz legendarny Volkswagen T4 gminny.
3: Generalnie jest to mocno wyeksploatowany samochód, ale cały czas jest użytkowany i tutaj decyzją dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, pana Łukasza Gołdy, został przekazany na rzecz młodzieży i on im tutaj swoją twórczość graficiarską, żeby nie tylko na przystankach autobusowych, ale także właśnie tutaj na busie mogli się wykazać, malując busa. No ja myślę, że też będzie dużo innych imprez, które to będzie takie duże wydarzenie, mamy nadzieję, które zjednoczy młodzież nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z terenu sąsiednich powiatów. Zresztą mamy już deklarację od wielu rad młodzieżowych, że przyjadą. Zresztą po Andrzejkach powiedzieć, że u nas w gminie Brody jest fajnie i oni tutaj będą częściej przyjeżdżać. I jak widać, dotrzymują słowa, bo już się zapowiedzieli na kolejną imprezę. Także, ale to wszystko właśnie jest zasługa radnych Młodzieżowej Rady pierwszej kadencji. No, będziemy w tym składzie będziemy funkcjonować do końca roku. Pod koniec roku odbędą się kolejne wybory. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że część z tych osób, które działają w tej radzie, zdecydują się ponownie kandydować i decyzją komisji ponownie trafią na kolejną kadencję, bo to naprawdę są wyjątkowe osoby i bardzo, bardzo aktywne. I myślę, że mogą stanowić także dobry przykład dla tych nowych radnych, którzy wejdą do rad.
0: Na zakończenie może powiecie swoim znajomym, swoim przyjaciołom, kolegom w waszym wieku, jak można kandydować do takiej rady?
2: To działa tak, że gmina ogłasza nabór na swoich mediach poprzez ogłoszenia i są papiery do odebrania w gminie. Wiadomo, można wziąć, jeśli się jest osobą od 13 roku życia do 21 roku życia zamieszkującą teren gminy Brody. W tej deklaracji trzeba zebrać ilość podpisów osób właśnie w tym wieku, swoich rówieśników. Wiadomo, trzeba się zaprezentować. I tak, prezentacja wygląda, że gdy się idzie do polityki, to trzeba przekonać do siebie ludność, tak? I to mniej więcej na tym samym polega, tyle że w mniejszej skali, tak to ujmę.
0: I do młodszych ludzi jest skierowane. Młodzi ludzie w ogóle się interesują jeszcze polityką?
2: Zależy. Ja znam ludzi, którzy mają w to wywalone i mówią, że nie chcą z tym mieć nic wspólnego, a znam ludzi, którzy się angażują na 200% w politykę.
0: Czy przypomnę, bo to chyba wczoraj na waszych mediach społecznościowych ta koszulka Łatwo Ganga, to też wasza inicjatywa?
1: Po prostu chcieliśmy coś dołożyć od siebie, dlatego że oprócz tego wpłacania na streama chcieliśmy też coś od siebie dać, tak? Dlatego, że jak wyskakuje na przykład na Facebooku różne inicjatywy, które ludzie robią, też chcieliśmy coś od siebie dać. Ale patrząc na to, że jesteśmy dziećmi, tak? Nie zarabiamy głównie, nie wszyscy w sumie, to po prostu patrzymy to, co możemy od siebie dać, no nie tak po prostu z serca. To też się spotkało z niektórym, niektórzy osoby po prostu to zhejtowali, ale to w sumie były tylko dwa konta, którzy po prostu byli jakimiś anonimami, którzy nawet nie mamy swojego profilowego na Facebooku. Gdy zobaczyłam ten komentarz, to się zdenerwowałam, ale Młodzieżowa Rada nauczyła mnie, że trzeba podchodzić pod to kulturalnie i nie reagować złością. Odpisałam tej osobie i inne osoby także zaczęły odpisywać, a potem oczywiście inne osoby z gminy Brody zaczęli nas wspierać i mówić też, że ta nasza inicjatywa jest dobra. I...
2: Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest koszulka z logiem Młodzieżowej Rady Gminy Brody i są tam podpisy wszystkich radnych oraz wójta gminy Brody.
4: Na zakończenie zachęćcie młodych ludzi, żeby wstępowali tutaj do was.
1: No co, jesteśmy zarąbiści. Bardzo sympatyczni i z nami wam się na pewno nie będzie nudzić. Będziecie uczestniczyć w przeróżnych super wydarzeniach i na przykład jak różnych też imprezach, jak robiliśmy Andrzejki. Po prostu cudowna impreza i jak po prostu o nich słyszę, to ja muszę im o tym mówić dużo, ale na tych Andrzejkach mogli być tylko osoby z rad. I tak się wszyscy fajnie bawili, że impreza się przedłużyła. I wszyscy to bardzo dobrze wspominają, więc jeżeli będziesz w Radzie z nami, to będziesz się super bawił, będziesz jeździł do różnych miast typu Kielce, Kraków, takie tam rzeczy, poznasz więcej przyjaciół i będziesz się super bawił po prostu. O, i rozwiniesz oczywiście się, nie będziesz się stresował mówić przed większą grupą ludzi, to przede wszystkim.
2: Tak, dla mnie możliwość poznania nowych osób, bardzo inteligentnych osób, mądrych takich, że tak powiem, umiejących się dobrze wypowiadać przed publicznością, tak jak Magda wspomniała przed chwilą. Ludzie, którzy mają podobne problemy, podobne zainteresowania, są na podobnym etapie kształcenia i po prostu wiedzą co i jak.
4: Życzę powodzenia w działaniu.
5: Dziękujemy.
6: Nie powiedzieliśmy Julek.
7: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
8: Trwa przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte w Starachowicach. Prace obejmują ważne połączenie między Szkolną a Konstytucji 3 maja. Mówi prezydent Marek Materek.
9: Witamy serdecznie z wykonawcą inwestycji, panem Pawłem Podeszwą.
10: Dzień dobry.
9: Znajdujemy się przy ulicy Bohaterów Westerplatte. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie naszego miasta. Tym razem powstaje tu droga z kostki betonowej, a także chodniki z płyt chodnikowych. Powstaje tu nowe oświetlenie, powstaje tu kanalizacja deszczowa. Wcześniej został przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wymieniony wodociąg w tej ulicy. Powstał tu kanał technologiczny, który będzie służył do przesyłu chociażby internetu i nie tylko, bo będzie wykorzystywany. Powstaną tu nasadzenia zieleni, a dokładniej drzew, które zostaną zasadzone wzdłuż całej ulicy, tak aby z jednej i z drugiej strony mieć aleje drzew, bo tak wcześniej ta ulica przed laty była projektowana i też chcieliśmy to zachować. Jak Państwo widzicie, całe to osiedle w ostatnich latach nabiera zupełnie innego wymiaru, dlatego że w ostatnich latach zrealizowaliśmy m.in. ulicę Spacerową, ulicę Licealną, fragment ulicy Świętej Barbary, a także ulicę Śląską. Natomiast w kolejce czekają także ulica Zachodnia i drugi etap ulicy Świętej Barbary. Te dwa odcinki znajdują się na liście rezerwowej w ramach Funduszu Rozwoju Dróg i liczę, że w tym roku to dofinansowanie pozyskamy i w przyszłym roku najpóźniej te prace zostaną zakończone. Co do tej inwestycji, to koszt jej realizacji to jest ponad 1 800 000 zł, z czego 80% kosztów jest pokryte z dofinansowania, które pozyskaliśmy na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin umowny jesień 2026 roku, a zaraz zapytamy wykonawcę, kiedy skończy realizację. Proszę.
10: Tak, jak pan prezydent mówił, planowany termin zakończenia inwestycji według umowy to jest październik tego roku, natomiast już na tym etapie prac widać, że wyprzedzamy harmonogram i myślę, że realny termin zakończenia prac to jest lipiec tego roku, także prosimy mieszkańców o jeszcze chwilę cierpliwości. Udało nam się tutaj we współpracy z wodociągami dość sprawnie wymienić wodociąg, czyli taka praca z infrastruktury podziemnej, której nie widać jak się chodzi, ale ona jest dosyć czasochłonna. Zostaje nam jeszcze kanał deszczowy i będziemy brać się już za nawierzchnię jezdni, natomiast ciągi piesze praktycznie mamy już zakończone. Także cieszymy się z kolejnej realizowanej inwestycji w Starachowicach.
8: Zakończyła się przebudowa ulicy Kasztanowej.
9: Ja ze mną radni Rady Miejskiej Agnieszka Heda, Tomasz Andrzejewski, Jarosław Nowak i przede wszystkim przedstawiciel wykonawcy, pan Jarosław Maciejczyk, firma Rolcar ze Starachowic. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy wykonawcy za bardzo sprawne prace, które jak widać posuwają się każdego dnia do przodu. Na wykonanie zadanie tej ulicy wykonawca ma 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a dopiero co tę umowę podpisywaliśmy, więc widać, że te prace zostaną dużo, dużo wcześniej zakończone. Co jest istotne, to mieszkańcy tej ulicy od wielu lat czekali na to, żeby można było do swoich posesji poruszać się przyzwoitą drogą i taką właśnie uzyskują. Ta ulica jest wykonywana w 100% ze środków własnych miasta Starowice. Koszt tych prac to 232 tysiące złotych, a ja bardzo radnym Rady Miejskiej dziękuję za doskonałą współpracę, bo dzięki temu tych dróg w tym mieście, w Starachowicach, w tym roku wybudujemy, przebudujemy i wyremontujemy bardzo dużo.
10: Cieszę się bardzo, bo mogę powiedzieć, że jestem w moim gnieździe rodzinnym, że tak powiem, ponieważ tutaj, jest obok ulica Miodowa, to jest moja ulica, zresztą zawsze ze mną kojarzona, jak ja pamiętam, jak Miodowa, to zawsze Andrzej jest, no teraz Myśliwska. Także bardzo się cieszę, tym bardziej, że tak jak wspomniał pan prezydent, ta ulica czekała kilkadziesiąt lat.
5: No ja z dużym zadowoleniem muszę stwierdzić, że tempo prac przy tej ulicy było imponujące. Praktycznie monitorowałem zakres codziennie, jadąc do pracy. Był inny etap, wracałem, inny etap, także tutaj ukłony w kierunku wykonawcy. Natomiast no myślę, że przede wszystkim będą zadowoleni mieszkańcy, bo stan tej nawierzchni, państwo być może widzieli, jak wyglądał jeszcze kilkanaście tygodni temu. Był tu szutr, był tu problem z dojazdem, z utrzymaniem porządku na posesjach, natomiast teraz mieszkańcy będą się fajnie do swoich posesji przemieszczać. Co istotne, czasami my skupiamy swoją uwagę na dużych inwestycjach miejskich, natomiast wartym podkreślenia jest, że takie małe inwestycje być może przynoszą więcej satysfakcji, zadowolenia mieszkańcom niż takie ogólnopolskie, sztandarowe inwestycje.
6: Remont, budowa dróg nieutwardzonych, gruntowych dla mieszkańców uważam, że jest najważniejsza, ponieważ na co dzień korzystają właśnie z tych dróg.
8: Linia autobusowa numer 15 kursuje na trasie Nowowiejska Kielecka Grobla. Końcowy przystanek linii przy zalewie Pasternik doczekał się nowej pętli.
9: Witamy serdecznie z wykonawcą, panem Pawłem Podeszwą z firmy Drogmar, która dla miasta Starowice wykonała kolejną inwestycję. Tym razem jest to grobla przy zbiorniku wodnym Pasternik, a właściwie końcówka grobli i pętla autobusowa, która została tu wykonana. Pętla autobusowa, z której korzystają autobusy poruszające się na linii numer 15. Ta inwestycja została zrealizowana dzięki środkom unijnym, które na ten cel pozyskaliśmy. Inwestycja ta kosztowała 480 tysięcy złotych, natomiast 85% kosztów zostało pokrytych ze środków unijnych, które na ten cel pozyskaliśmy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy i oczywiście tego projektu związanego z zakupem taboru niskoemisyjnego dla miasta Starowice i rozbudową, przebudową infrastruktury na terenie naszego miasta. Jak państwo wiecie, ta grobla, a właściwie ta końcówka grobli, czyli ta pętla, nie prezentowała się najlepiej w ostatnich latach. To się zmieniło, a za naszymi plecami na tym terenie, którym pojawiły się kamienie, już w najbliższym czasie będziecie państwo mogli podziwiać kolejny egzemplarz wyprodukowanej w Starachowicach ciężarówki Star, którą ufundowała firma Star Sanduo i która w tej chwili jest przygotowywana do tego, żeby można było mieszkańcom Starachowic i wszystkim tym, którzy wjeżdżają do Starachowic od strony budowanej obwodnicy Wąchocka, będzie mogło, każda osoba będzie mogła tę ciężarówkę zobaczyć. No i myślę, że dobra informacja jest taka, że zaraz po weekendzie majowym będziemy mogli szybko wyjechać ze Starachowic do Skarżyska, bo droga 42 w nowym śladzie będzie otwarta.
11: Ja oczywiście dodam tylko, że oprócz pętli do autobusu powstało tutaj także 6 miejsc postojowych, które są dobrym miejscem, żeby zostawić auto i ruszyć na spacer wzdłuż Pasternika. Udało nam się także fajnie połączyć to z inwestycją dużą Strabagu. Zgraliśmy się razem w czasie, także wszystko przebiegło szybko i sprawnie, jak zresztą zawsze w Starachowicach.
7: SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dodatkowych zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka. Analizujemy sytuację, mówi rzecznik Małgorzata Pawelec-Buras.
12: Urządzenia związane z ochroną środowiska zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zgodnie z projektem potwierdził w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Przejście dla zwierząt na prowadzenie i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne, czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na przykład na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowaliśmy przejście górne dla zwierząt dużych typu Zielony Most, na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt, na końcowym odcinku w okolicach zalewu w Strachowicach rozwiązania dla płazów. Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Przypominamy, że dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km na godzinę w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także 3 jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, przeprowadzana jest analiza porealizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym niemniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
7: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
8: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu świętokrzyskiego włączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska ze świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: To 13% wszystkich uprawnionych osób. Liderami po roku trwania programu są mieszkańcy powiatu łoszczowskiego. Ankiety w programie wypełniło ponad 17% uprawnionych. Z bezpłatnych badań w programie Moje Zdrowie mogą skorzystać wszyscy Polacy od 20 roku życia. Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i jest skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku wartość świadczeń w tym programie wyniosła w województwie świętokrzyskim ponad 55 milionów złotych. Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie. By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ. Podczas konsultacji poznaje swój indywidualny plan zdrowotny i dowiaduje się m.in. jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób, a także otrzyma zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety i aktywności fizycznej, badań profilaktycznych i interwencji prozdrowotnych. Z programu mogą korzystać osoby od 20 roku życia, a do 49 roku życia raz na 5 lat. Powyżej 49 roku życia taki bilans zdrowia można wykonać co 3 lata.
7: Eska Starachowice News.
8: Dawid Bąk, dzień dobry. Wracamy do naszego stałego cyklu Na tropie przyrody z Kubą Wyką ze Stowarzyszenia Wicedula. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
8: Dzisiaj temat ciekawy. Gatunki obce i inwazyjne. Może najpierw słuchaczom powiedzmy, o co chodzi.
14: Przez to, że człowiek zaczął się przemieszczać właściwie po całym świecie, zaczął podróżować, czy handlujemy z innymi państwami, z innymi kontynentami, no to ta nasza wędrówka, to nasze przemieszczanie się spowodowało to, że jako ludzie też zaczęliśmy się interesować przyrodą w danym miejscu i czasami świadomie, a czasami nieświadomie może nie dzięki nam, ale przez nas, niektóre gatunki zostały wprowadzone do naszego środowiska.
15: A nie powinno ich tu być.
14: A nie powinno ich tu być. Chociaż no może w przypadku niektórych to moglibyśmy się nad tym zastanowić. Dlaczego? To o tym powiem zaraz. No ale na początek spróbujmy sobie jakby wyjaśnić takie dwie definicje. Gatunku obcego i inwazyjnego gatunku obcego. Jeżeli chodzi o gatunek obcy, no to tu chodzi o zwierzę, roślinę albo grzyba takiego, który został wprowadzony przez człowieka poza jego naturalny zasięg występowania. Czyli tak bardziej obrazując, organizm, który występuje w Afryce albo jeszcze lepiej w Ameryce Północnej, bo to już dzieli nas zupełnie, dzieli nas ocean, dzielą nas wody, więc gatunek lądowy w takim przypadku, który tam występuje, został sprowadzony do nas, do Polski, do Europy. On jest wtedy gatunkiem obcym, bo jego bez naszej pomocy, bez pomocy człowieka by tutaj nie było. Natomiast inwazyjny gatunek obcy to taki, który nie dość, że został wprowadzony, to jeszcze jego wprowadzenie stwierdzono, że zagraża przyrodzie, zagraża usługom ekosystemowym albo...
15: I rodzimym gatunkom.
14: I rodzimym gatunkom, tak. Albo oddziałuje po prostu w sposób niepożądany na to nasze środowisko, które u nas w Polsce, u nas w Europie, w naszych tutaj warunkach występuje. I teraz właśnie wróćmy do tego na początku, tak, o co pan zapytał, czyli gatunek, którego nie powinno tutaj być. No, jako ludzie wiadomo, że chcąc jako człowiek się rozwijać, tak, potrzebujemy, jest nas coraz więcej, więc potrzebujemy pokarmu. No i na przykład takim gatunkiem obcym u nas w Polsce jest ziemniak, tak? Czyli tak, mamy ziemniaka i trudno tutaj winić człowieka o wprowadzenie tego ziemniaka do nas, do naszych ekosystemów, no bo wiadomo, że my potrzebujemy pokarmu i ziemniak, no jakby nie patrzeć, ten pokarm na masową skalę nam ludziom daje, więc tu...
15: No nie wyobrażam sobie, żeby nie zjeść na przykład buraczków, ziemniaczka i schabowego. No,
14: dokładnie, więc czytam ziemniaczki z maślanką, coś pięknego, tak? Koperek, tak. Więc jest to gatunek obcy, ale no nie jest to gatunek obcy, który powiedzmy nie jest niepożądany. No inny taki przykład, no to chyba każdemu z nas ludzi przyjemnie kojarzą się kasztany, tak? Za dzieciaka przecież w szkole czy...
15: Ludziki się robiło.
14: Dokładnie, ludziki z żołędzi, ludziki z kasztanów. Pięknie kwitnie, tak? Matury, tak? Kojarzą się z kwitnieniem kasztanów. No jest to gatunek obcy, który u nas w naszej strefie tutaj polskiej, klimatycznej, on by nie występował naturalnie, no ale przez to, że powiedzmy gdzieś został sprowadzony, żeby ubogacać tą naszą przyrodę, on u nas występuje, jest gatunkiem obcym, ale nie ma tej inwazyjności właśnie, no bo nie widzimy tak jakby, żeby te kasztany rozrastały się tak, tworzyły lasy kasztanowe no nie ma tego po prostu, tej inwazyjności. Inny przykład, tuje, tak? Te żywotniki, czyli potocznie zwane tujami, które właściwie, no nawet tu widzimy za oknem, że rosną, to też jest gatunek północnoamerykański albo gatunek azjatycki, to zależy, czy żywotnik wschodni, czy żywotnik zachodni. One też są obce, ale też nie są inwazyjne, bo jak widać, no... Może ta inwazyjność, tu byśmy wzięli w cudzysłów, że faktycznie są posadzone wszędzie i wszędzie je widzimy, ale nie są inwazyjne w myśl tej takiej, że one nie zagrażają przyrodzie, one nie są ekspansywne, one nie doprowadzają do tego, że gatunki rodzime drzew czy innych roślin są ogłuszone, zmniejszają swój zasięg występowania. Więc tu nie będziemy mówić o tej inwazyjności.
15: A tutaj w Starachowicach, w Świętokrzyskim dużo tej inwazyjności i obcości w ogóle?
14: Tak, myślę, że o ile w mieście może nie do końca, o tyle jeżeli wyjdzie się poza miasto, wyjdzie się w krajobraz rolniczy albo wejdzie się do lasu, to tam już ta inwazyjność jest obserwowana, no myślę, że jest to śmiałe stwierdzenie, ale nie mijające się z prawdą, że ta inwazyjność jest na każdym kroku. Takim najbardziej pospolitym gatunkiem inwazyjnym, który możemy obserwować właściwie wszędzie, no to jest nawłoć kanadyjska albo nawłoć późna. Dwie gatunki nawłoci, które naturalnie nie występują u nas w Polsce, zostały sprowadzone do nas do celów ozdobnych, żeby upiększać nasze ogrody, no bo jak to? Mimozami jesień się zaczyna, tak? Więc inaczej na nawłocie mówi się mimozy potocznie. Mimozami jesień się zaczyna i jakby to już ten wydźwięk jest taki piękny, że to żółto kwitnie bardzo ładnie.
16: No i służy pszczółkom.
14: No tak, jest to roślina miodonektarodajna, więc pszczoły, no my jako ludzie mamy miód nawłociowy, pszczoły mają pożytek, ale trzeba przyznać, że ta nawłoć, tam gdzie nawłoć pojawia się masowo, a z reguły jak się pojawia, to nie jest tak, że rośnie sobie 1, 2, 3 pędy nawłoci, tylko ta nawłoć pojawia się masowo, bo najczęściej nawłoć zasiedla te tereny, które przestały być wykorzystywane rolniczo, czyli nieużytki. I na tych nieużytkach, gdzie ta nawłoć występuje, no to po pewnym czasie staje się po prostu pustynia nawłociowa, że tam rośnie nawłoć i nic więcej. I widzimy po prostu bardzo liczne hektary tej nawłoci, pierwszej zielonej, później żółtej, a po zimie, teraz wiosną, takie brązowe, suche badyle nawłociowe. I tu jeszcze jest jedna rzecz ważna, że właśnie najwięcej tych pożarów, które się dzieją, no to są pożary albo trzcinnika, czyli naszego rodzimego gatunku ekspansywnego, ale rodzimego, który jest rodzimy dla naszej przyrody, albo właśnie pożary nieużytków z nawłocią. I no, kiedy ta nawłoć wyschnie przez zimę, no to na wiosnę bardzo, bardzo łatwo się pali i no jest to duże zagrożenie wtedy dla bardzo dużej powierzchni, bo to już zacznie się od nadwłoci, ten ogień się rozpędzi i później już wchodzi na inne tereny, więc te pożary nam mocno zagrażają. Kolejny taki gatunek.
16: Barszcz sosnowskiego, tak?
14: Barszcz sosnowskiego, ale jeszcze do gatunku, który też przez pszczelarzy jest jakby bardzo popierany, robinia akacjowa. To też jest gatunek nierodzimy dla naszej przyrody.
16: Popularnie nazywana akacją.
14: Tak, popularnie nazywana akacją. Chyba gdzieś tam spotkałem się też z nazwą grochodrzew, tak? I ta robinia akacjowa też daje pożytek pszczołom, ale szczególnie na takich bardzo słonecznych, ciepłych miejscach, na skrajach lasów, czy na właśnie tutaj w terenie miejskim, gdzie jakiś grunt przestaje być zagospodarowany, użytkowany, no to tam te robinie rozrastają się i no to też jest w pewnym sensie gatunek inwazyjny. Nie jest rodzimy i sam rozprzestrzenia się, więc ma tę tendencję, tą możliwość ekspansji. Ale już pan redaktor wspomniał o barszczu sosnowskiego. No tak, to jest chyba dla nas ludzi taka najgroźniejsza roślina z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka.
16: I została sprowadzona do nas. Tak. W jakim celu?
14: Barszcz sosnowskiego został sprowadzony w latach chyba 50., 60. ubiegłego stulecia z Związku Radzieckiego, z Kaukazu. Został sprowadzony do PGR-u po to, żeby stanowił jakby taką bogatą paszę dla bydła, które było hodowane. No jak się okazało, krowy nie bardzo chciały jeść ten barszcz sosnowskiego, wobec czego nie był zjadany i uciekł poza obszar PGR-ów i na tyle zadomowił się u nas, że w tym momencie w niektórych miejscach w Polsce no widać są miejsca, gdzie po prostu są łany barszczu sosnowskiego, przez które trudno się przedrzeć.
16: I tutaj w Świętokrzyskim też mamy z nim problem.
14: Tak, w Świętokrzyskim też mamy z nim problem. Właściwie w całym województwie, w mniejszych bądź większych skupiskach jest obserwowany barszcz sosnowskiego. Tak jak popatrzyłem na mapkę, no to chyba największe takie skupisko barszczu sosnowskiego mi się w okolicach Opatowa wyświetliło, ale jest obecny na terenie całego naszego województwa. I o co chodzi z tą szkodliwością dla człowieka? Barszcz sosnowskiego zawiera olejki eteryczne, zawiera zapisałem sobie trudne słowo, furanokumaryny, które pod wpływem szczególnie dotyku, jeżeli będziemy, zetkniemy się z tym związkiem chemicznym, pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją. Nawet mój znajomy kiedyś niechcący gdzieś tam poparzył się na udzie tym barszczem Sosnowskiego. Ta rana od barszczu jadziła się mu przez wiele miesięcy. W najbardziej skrajnych przypadkach no to jest ryzyko amputacji nawet kończyn. No albo w przypadku, kiedy cali będziemy poparzeni tym barszczem Sosnowskiego, no to jest ryzyko śmierci. I tutaj w przypadku ciepłych i suchych dni to jest nawet ryzyko, że nie musimy być zetknięci bezpośrednio, tak, dotknąć tego barszczu Sosnowskiego, ale nawet kontakt przez powietrze, przez to, że te olejki będziemy wdychać, no to tu już będzie dla nas duże zagrożenie. O co chodzi jeszcze z tymi gatunkami inwazyjnymi? One są niesamowicie trudne w zwalczaniu. To nie jest tak, że rośnie nam nawłoć, rośnie nam barszcz, wystarczy, że raz przekosimy i problem zniknie. Właśnie ta ekspansywność, ta inwazyjność tego gatunku, ona wiąże się też z tym, że te gatunki inwazyjne roślin produkują bardzo duże ilości nasion i te nasiona mają bardzo długą przeżywalność. Jest takie pojęcie w biologii jak bank nasion, bank genów i tak naprawdę jeżeli wytniemy barszcz czy wytniemy nawłoć i zrobimy ten zabieg jednorazowo, to te nasiona i tak będą obecne w glebie. Chyba było coś takiego, że barszcz Sosnowskiego to nawet około 1000 czy nawet kilka tysięcy nasion na 1 m2 powierzchni potrafi rzucić, więc no, wycięcie jednorazowe, okej, wytniemy roślinę, ale problem nie zniknie, bo odbiją kolejne i ten problem dalej będzie. Dlatego zwalczanie gatunków inwazyjnych jest bardzo, bardzo kosztowne. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej jest 11 tysięcy gatunków obcych i roślin, i zwierząt. I szkody wyrządzone przez te gatunki inwazyjne to około 18 miliardów euro. Więc to są ogromne ilości pieniędzy, a środki, które chcemy i jesteśmy zobowiązani, żeby podejmować, żeby zwalczać te gatunki inwazyjne, no to są naprawdę duże koszty, bo na przykład zwalczanie takiego barszczu Sosnowskiego wiąże się na przykład z wierceniem głęboko do ziemi, żeby niszczyć korzenie tej rośliny. No i ten zabieg trzeba powtarzać.
16: Może do zwierząt sobie przejdźmy. Norka amerykańska to też jeden z inwazyjnych gatunków w regionie świętokrzyskim między innymi.
14: Tak, norka amerykańska to gatunek, który już został zadomowiony, właściwie, który zadomowił się na terenie całej Polski. Jest to ssak, który występuje w terenach podmokłych, związanych na przykład ze stawami hodowlanymi, z trzcinowiskami, z szuwarami, z dolinami rzecznymi. I norka została sprowadzona w latach 50. minionego stulecia. No, z tego względu, że modne były futra wtedy z norek i hodowla tej norki miała po prostu jakby zasilić ten przemysł futrzarski. No, ale okazało się, że norki uciekły z hodowli, czy tam powiedzmy zostały gdzieś tam nieopatrznie wypuszczone, jak komuś przestało się opłacać produkowanie futer.
16: I dobrze sobie radzą na wolności.
14: Dobrze sobie radzą, radzą sobie do tego stopnia dobrze, że zdołały wyprzeć naszą rodzimą norkę europejską. I norka europejska już kilkanaście albo nawet ponad 20 lat temu została uznana w Polsce za gatunek wymarły. Właśnie ze względu na to, że została wyparta przez norkę amerykańską. Jakie jest zagrożenie? Dla nas, dla ludzi, zagrożenia ze strony norki amerykańskiej właściwie bezpośredniego nie ma. Nie są to zwierzaki, które gdzieś tam będą przybiegały i gryzły nas, tak, nas ludzi. Ale zagrożenie ze strony norki amerykańskiej jest ogromne dla przyrody. Przez to, że to jest niesamowicie sprytne zwierzę, wyjada jaja ptaków, wyjada młode ptaki, wyjada ryby, wyjada płazy, więc ma niebagatelny wpływ na tą naszą rodzimą przyrodę.
16: Czyli niezły zbir z tej norki.
14: Tak, tak, naprawdę gatunek jest niesamowicie przystosowany do tego, żeby radził sobie w tych naszych rodzinnych warunkach. Mieliśmy norkę europejską, która różniła się biologicznie, różniła się biologią od norki amerykańskiej. Trochę inaczej się rozmnażała, trochę inny miały tryb życia. I ta norka...
16: Mniej agresywna była?
14: Była mniej agresywna, tak. I można powiedzieć, że to była wtedy taka biologiczna równowaga, że ta norka europejska, jej było tyle, ile powinno być w środowisku. Miała swoich drapieżników, zjadały ją lisy, więc miała swoje choroby tutaj i żyła sobie w takiej ilości, że przyroda potrafiła sama jej liczebność regulować. Natomiast norka amerykańska na tyle się u nas zadomowiła, na tyle jest sprytna, że no właściwie jest obecna w całym kraju i jej liczebność jest bardzo wysoka. To jest gatunek łowny, który nawet nie ma okresu ochronnego. Cały rok można na nią polować, cały rok można ją zwalczać.
16: O jenocie może coś powiedzmy, bo to też gatunek obcy.
14: Też jest gatunek obcy i gatunek psowatego, z rodziny psowatych. Co ciekawe, jenot został sprowadzony do nas z Azji, więc norka amerykańska z Ameryki Północnej, jenot z Azji. Środowisko życia jest dosyć podobne, bo jenot też zamieszkuje takie tereny podmokłe, tak ogólnie mówiąc. I jego szkodliwość, no to również wiąże się z tym samym, co szkodliwość norki amerykańskiej, czyli generalnie zjada szereg tych gatunków związanych z tym środowiskiem wodno-błotnym. W ten sposób ta jego inwazyjność się objawia. I to też jest gatunek, który jest bardzo bardzo liczny już w całym kraju, również tutaj w naszym regionie świętokrzyskim. Takimi miejscami, gdzie jenoty możemy obserwować, no to są na przykład okolice stawów bobrowych. Właśnie z tego, że tam jest to środowisko takie bardzo, bardzo podmokłe, takie optymalne dla tego gatunku. Jest zwalczany, myśliwi na jenoty polują, no ale pomimo tych no naprawdę dużych nakładów finansowych, no to też jest na tyle rozpowszechniony, że no trudno będzie jenota wyeliminować z naszego środowiska przyrodniczego.
16: Szop pracz. Ten gatunek występuje przede wszystkim w zachodniej Polsce, ale w regionie świętokrzyskim również notuje się pojedyncze przypadki obserwacji. Jest groźny dla ludzi, ponieważ ma pasożyta.
14: Tak, szop pracz z tych gatunków zwierząt, które są gatunkami obcymi i gatunkami inwazyjnymi, jest chyba dla nas najgroźniejszy z tego względu, że może przynosić glizdy szopie, pasożyty, które mogą powodować chorobę i tutaj znowu trudna nazwa,
16: Pomińmy,
14: tak. Szop pracz przenosi glizdy szopie, pasożyty, które są groźne dla nas, dla człowieka. Jeżeli dostaną się do naszego organizmu, no to mogą powodować ostre zapalenie opon mózgowych i może powodować taki stan chorobowy, który bezpośrednio zagraża albo grozi nam śpiączką, albo grozi nam wprost śmiercią, a jeśli przeżyjemy, no to możemy mieć generalnie bardzo utrudniony kontakt z otoczeniem poprzez na przykład utratę wzroku czy jakieś zmiany neurologiczne w naszych organizmach, więc tu widzimy, że ten problem dla nas, dla ludzi może być naprawdę, naprawdę bardzo groźny. I to nie jest tak, że znajdziemy sobie szopa w środowisku, możemy sobie go wziąć, przygarnąć do domu, będziemy sobie hodować zwierzę. Po pierwsze, szop pracz jest zwierzakiem bardzo bystrym, bardzo sprytnym, co zresztą sama nazwa szop pracz, tak? To już wskazuje na to, że jakieś takie jego ponadprzeciętne umiejętności. Zresztą można sobie pooglądać na YouTubie, jakie te zwierzaki mogą być naprawdę fikuśne i niech nas nie zmyli ten słodki wygląd, ta słodka mordeczka tego zwierzaka. No jest to naprawdę zwierzak, który w środowisku przyrodniczym też wyrządza bardzo duże szkody i tutaj w przeciwieństwie powiedzmy do jenota, do norki amerykańskiej, czyli do zwierzaków, które związane są ze środowiskiem tym okołowodnym, szop pracz właściwie wody do życia nie potrzebuje. On może się zadomowić w miastach, w krajobrazie rolniczym. Mało tego, szop pracz gniazduje w dużych dziuplach. Tam gniazduje. No to tak, w sumie w przypadku ssaków też możemy powiedzieć, że one mają swoje gniazda. Tam rodzi młode i z tego względu jest bardzo duży problem z odłowem szopów, no bo no bo jednak odłowić zwierzę, które gdzieś tam na górze w drzewie, w dziupli sobie mieszka, no to to jest bardzo duża trudność z wykonaniem tego. No i szopracz przez to, że potrafi doskonale biegać, wspinać się po drzewach, no to tu widzimy już intuicyjnie, jakie może być zagrożenie dla przyrody, że może zagrażać lęgom ptasim, może zagrażać ssakom, które mieszkają w drzewach. No
16: i on też takie przydomowe środowisko preferuje.
14: No tak, może być tak, że szopy zadomowią się nawet na poddaszach gdzieś tam, czy w strychach, a tutaj już w takim przypadku no to mamy bezpośrednie zagrożenie dla nas, dla ludzi i dla naszych zwierzaków, które gdzieś tam mamy przy domu, tak? Jeżeli ktoś ma króliczka albo szynszyle i będzie chciał puścić na podwórko, no to nie jest wykluczone, że taki szop może to domowe zwierzątko gdzieś tam schwytać. No to ryzyko jest bardzo duże. Ale jest jeszcze jeden, jeszcze groźniejszy gatunek, który właściwie jest obecny wszędzie, w całym województwie świętokrzyskim, myślę, że w całym kraju. Szczury wędrowne, które przywędrowały do nas. No też dzięki temu, że człowiek zaczął się przemieszczać, bo to jest gatunek amerykański, który do nas, do Polski przywędrował. Przez to, że szczur jest tak powszechnie obecny w miastach czy na wsiach, wydaje się, że to już jest gatunek po prostu nasz, rodzimy. Nie. I szczur wędrowny i drugi gatunek, trochę mniej liczny jak szczur śniady, to są gatunki obce i to są gatunki inwazyjne. I popatrzmy, jakie tutaj jest bezpośrednie zagrożenie dla nas, dla ludzi. Przenoszenie chorób, tak? Jakie mogą być duże straty na przykład w przemyśle drobiarskim, kiedy gdzieś tam szczury dostaną się do takiej fermy drobiu, tak? Więc to zagrożenie inwazyjnością też jest bezpośrednie bardzo duże dla człowieka.
16: No, szczury występują na całym świecie, oprócz Antarktydy, z tego co wiem.
14: Więc widzimy, jak powszechny, jak można powiedzieć kosmopolityczny jest ten gatunek. Tutaj, no właśnie, jak tępić szczury? Możemy je tępić trutkami, w wielu miejscach to się dzieje, ale trzeba zauważyć, że naprawdę takim naszym ważnym sprzymierzeńcem, o czym już chyba wiele razy powtarzałem w audycji, no to są albo ptaki, albo ptaki sokołowate, czyli na przykład pustułka, która potrafi upolować szczura, albo przede wszystkim sowy. Sowy w miastach są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialne za to, żeby te szczury wytępiać.
16: O szakalu może coś powiedzmy, bo to też gość. Skąd przybył?
14: Szakal to gatunek, który przywędrował do nas naturalnie. Przywędrował do nas z południa Europy. Właściwie można powiedzieć, że ta jego trasa wędrówki do nas, do Polski, to przywędrował do nas łukiem Karpat. I obecnie spotykany jest już w całej Polsce. Prawdopodobnie doskonale zaadoptował się do naszych warunków klimatycznych. Z tego względu, że ten klimat się zmienił, jest trochę cieplej, jest trochę łagodniej, więc myślę, że to mu naprawdę sprzyja. Ale w przypadku szakala wędrownego tutaj nie możemy mówić o tym, że jest to gatunek obcy i tym bardziej gatunek inwazyjny. Dlaczego? Ano dlatego, że szakal przemieścił się tutaj sam. Tak jak dziesiątki lat temu rozpowszechniła się u nas, właściwie już teraz obecna w całej Polsce, sierpówka.
16: To człowiek się w każdym razie do tego nie przyczynił.
14: Nie przyczynił się, tak. Szakal przywędrował sam, więc szakal stał się jakby nowym gatunkiem, ale rodzimym dla naszej przyrody. No, wykorzystał tą niszę, czyli tą jakby taką swoją przestrzeń w środowisku pomiędzy lisem, pomiędzy wilkiem, gdzie może sobie występować, żyć i to jest fajne wzbogacenie tej naszej przyrody.
16: A sierpówka, wróćmy do sierpówki, nagle pojawiła się w Europie, z Turcji bodajże gatunek ptaszka.
14: Tak, synagorlica turecka, synogarlica turecka.
16: I co tam jej się nie podobało w tej Turcji?
14: Znaczy, myślę, że jej się tam wszystko podobało, że przywędrowała do nas po prostu... Coś musiało zaskoczyć, że ta sierpówka zaadoptowała się do tych warunków, które oferuje jej człowiek, tak? Do zabudowy wokół człowieka, bo właściwie sierpówki obserwuje się tylko wokół domostw, tak? I to jeszcze liczniej niż w miastach, w krajobrazie wiejskim. I te sierpówki właśnie jakoś tak coś przeskoczyło. Trudno mi to nawet wyjaśnić. Podejrzewam, że są badania naukowe, które to wyjaśniają, ale coś jej spasowało ewidentnie i właśnie nastała ta ekspansja, że teraz sierpówka jest obecna bardzo powszechnie. Ale jest inny fajny, ciekawy gatunek gołębia, gołąb grzywacz, który no jeszcze kilkadziesiąt lat temu właściwie był nieobecny w miastach, występował głównie w lasach, a teraz właściwie każdy park, każdy kawałek większy zieleni to jest taki, że możemy tam grzywacze obserwować. I nie wiem, czy już zostało potwierdzone, czy nie, ale do tej pory grzywacze gniazdowały na drzewach. Być może kolejnym jakby takim etapem tego przyzwyczajania się do człowieka, no to będzie to, że grzywacze będą gniazdowały tak jak gołębie miejskie, no na przykład na parapetach, czy gdzieś tam na budynkach.
16: W pustych skrzynkach na kwiatki na przykład.
14: Dokładnie. W pustych skrzynkach, więc to jest jakby ekspansja gatunku, ale nie możemy tu mówić o inwazyjności, bo to jest po prostu dostosowanie się naszego rodzimego gatunku do warunków, jakie panują i tak naprawdę. Tak działa ewolucja, że gatunki dostosowują się i dzięki temu albo wygrywają, albo do zmian zachodzących w środowisku nie dostosowują się. Często my im w tym nie pomagamy, żeby dostosowywały się poprzez tworzenie nowych zagrożeń dla tych gatunków, no i wtedy no, te gatunki niestety wymierają, a te, które

0: która gromadzi informacje na temat właśnie występowania tych gatunków inwazyjnych i ona przekazuje te informacje dalej do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, do innych instytucji, to w zależności od tego, czy jest to gatunek stwierdzony na przykład w Parku Narodowym, czy poza Parkiem Narodowym, czy w środowisku wodnym. I po przekazaniu tych informacji odnośnie inwazyjnych gatunków obcych, no to będą prowadzone działania zaradcze, które będą służyły do tego, żeby te gatunki albo wyeliminować ze środowiska, albo doprowadzić do izolowania populacji tych gatunków obcych. Dlaczego? Ano dlatego, żeby po prostu zminimalizować, czyli zmniejszyć ten wpływ tych inwazyjnych gatunków na środowisko przyrodnicze, a więc na tą naszą lokalną przyrodę, bo jest to naprawdę duży problem dla lokalnej przyrody, oprócz działalności człowieka, zmian klimatycznych, to właściwie teraz już samoistna ta działalność gatunków inwazyjnych, która jest obserwowana, ona w bardzo dużej mierze zagraża naszym rodzimym gatunkom.
1: Czy sami możemy coś w takim razie zrobić, żeby przeciwdziałać tym gatunkom?
0: Myślę, że możemy zrobić dużo. Przede wszystkim nie kupować, nie siać, nie sadzić i nie rozpowszechniać tych gatunków, które mogą być uznawane za gatunki inwazyjne. Czyli jeżeli gdzieś tam w naszym terenie, jeżeli mamy na przykład kawałek ziemi i tam widzimy, że występuje nawłoć, to starajmy się kosić tą nawłoć. W przypadku nawłoci akurat koszenie ma dużą efektywność. Jeżeli kilka razy w ciągu roku, 2-3 razy w ciągu roku, albo przynajmniej przed momentem zakwitu i wydania nasion tą nawłoć będzie się kosiło, no to faktycznie jesteśmy w stanie tą nawłoć wziąć i zmniejszyć jej obszar występowania. Jeżeli nawłoć pojawi się u nas w ogródku, no to nie pielęgnujmy jej, mimo że być może dla wielu osób będzie myślało, jest piękna, kolorowa, żółta, bardzo ładna i jeszcze daje ten miód, ten nektar dla owadów, to starajmy się jednak promować inne gatunki, gatunki nasze rodzime, nie gatunki obce. Więc róbmy tak, żeby po prostu nie rozprzestrzeniać ich szerzej.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Wicedula. Do naszego cyklu Na tropie przyrody wrócimy niebawem.
0: Dziękuję.
2: SK Starachowice News.
1: Zamek Królewski w Chęcinach to znany obiekt na mapie województwa świętokrzyskiego. To słynne miejsce skrywa w sobie bogatą historię oraz wiele legend. Chęciny przyciągają dużą liczbę turystów z całej Polski, ale również z zagranicy. Istnieje wiele ciekawostek i istotnych faktów, które sprawiają, że Zamek Królewski jest miejscem wartym odwiedzenia.
3: Dominik Kwalski, przewodnik świętokrzyski.
4: Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Zamek Królewski w Chęcinach, czyli znane miejsce na mapie województwa świętokrzyskiego. No to od początku, może o historii powstania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Jakich lat sięga w ogóle ten zamek?
3: Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 roku, ale mówi nam już o tym, że zamek istnieje, jest przekazany przez Władysława Łokietka jako, można powiedzieć, wsparcie dla biskupa krakowskiego Muskaty. Łokietek chciał uzyskać stronnika w postaci biskupa krakowskiego, żeby potem zdobyć koronę. To się nie udaje i zamek jest odebrany wielkim przywilejem 1307 roku. I ciągle brakowało historykom takiego jednego puzzla, kto, dlaczego, po co, bo Łokietek nie miał wtedy dużo pieniędzy na budowę tak potężnego zamku. Ale najnowsze badania archeologiczne Waldemara Glińskiego wykazują, że inicjatorem budowy zamku najprawdopodobniej był Wacław II, król Polski i Czech. I zamek w Chęcinach, jako pierwsza wieża, która już nie istnieje, ale została odkopana przez archeologów kilka lat temu, mogła powstawać w 1295 roku.
4: Co sobie skrywa zamek w Chęcinach? Z czego się składa? Jakie ma pomieszczenia, które wciąż możemy podziwiać?
3: Musimy popatrzeć na niego dwojako, czyli ten zamek górny jako część mieszkalna, tak zwany dom wielki, kiedyś kilkukondygnacyjny. Dzisiaj zostały dwa okna. Na najstarszym wizerunku zamku można zobaczyć tych okien 17. Była tam kuchnia, była tam piekarnia. Jeżeli chodzi o zamek, był samowystarczalny. Oczywiście punkty widokowe, kaplica, skarbiec i to wszystko mieściło się na zamku górnym. Na zamku dolnym mieliśmy dziedziniec gospodarczy, czyli wszystko, co było potrzebne do życia dla zamku górnego, mieściło się tam. Legenda

0: legendarna studnia, dlatego legendarna, że kopali ją podobno krzyżacy i miała 70 metrów głębokości. Kolejną informacją jest kuźnia, czyli trzeba było wyprodukować broń na zamku i tą kuźnię archeolodzy znaleźli. Mieliśmy też budynek gospodarczy, który według różnych hipotez mógł być nawet browarem. I to zostało odnalezione na zamku dolnym. No i oczywiście, tak jak mówiłem, te punkty widokowe, które o tą ciemniejszą część, no bo zamek jest kamienia, zbudowany ze skały, a nadbudowa dwóch punktów widokowych to jest cegła i wysokość względem dziedzińca to jest 25 metrów.
1: Jacy królowie w ogóle rządzili na tym zamku, jacy przybywali?
0: Zawdzięczamy ten zamek na pewno Łokietkowi, który tutaj przyjeżdżał często. Za jego czasów w 1318 roku sprowadzony jest do zamku skarbiec archikatedry gnieźnieńskiej, dzisiejszej archikatedry. Jego syn, czyli banknot 50 zł, czyli Kazimierz Wielki, myślę, że z zamkiem czuł wielki sentyment, bo tutaj był mianowany rządcą Wielkopolski. Tutaj podobno uwięził swoją żonę Adelaidę. Poszczególni następni władcy to m.in. Władysław Jagiełło, który jakby był tutaj odwiedzając swoją żonę, królową Zofię, bo tutaj mieszkał jako mały chłopiec, m.in. Władysław późniejszy, znany jako Warneńczyk. Więc to są te najważniejsze postacie związane z Chęcinami, ale nie zapominajmy też o ostatnim królu Stanisławie Augustcie Poniatowskim, który również przyjechał do Chęcin i wtedy ostatni raz prawdziwe armaty wystrzeliły na wiwat króla właśnie z murów zamkowych.
1: A wiemy, na jakiej wysokości zamek jest ulokowany?
0: Jeżeli chodzi o ten najwyższy punkt, to jest górny dziedziniec i on według różnych źródeł jest podawany jako 360 bądź 367. Łącząc to z punktem widokowym 25 metrów w górę i gdybyśmy mocno skakali albo po prostu popatrzyli na flagę, która powiewa nad zamkiem, to ta flaga sięga prawie 400 metrów nad poziomem morza.
1: Czyli będąc już na górze możemy podziwiać piękne widoki. A jakie widoki właśnie z tego zamku są?
0: Panorama 360 stopni. Egzaminujemy tam przewodników. Fajnie się orientować zawsze jakimś punktem charakterystycznym, czyli droga na Kielce i wzdłuż tej drogi 12 do 15 km do centrum Kielc można je zobaczyć. Można zobaczyć też okoliczne kopalnie odkrywkowe, czy ta potęga dawnego starostwa chęcińskiego, ale można odwracając się plecami do Kielc podziwiać panoramę na Tatry. Jest to bardzo rzadkie okno pogodowe. Udowodnić moje słowa można wpisując po prostu Tatry z zamku w Chęcinach w wyszukiwarce i Państwu wyskoczą Tatry, które są oddalone o 185 km. Zazwyczaj pojawiały się w styczniu, ale ostatnio jakoś ta pogoda się zmienia i nawet we wrześniu się często pojawiają. Standardowy widok zamku na całą okolicę Gór Świętokrzyskich w promieniu możemy dostrzec aż na 60 km. Bez problemu, gołym okiem, bez rolnetek, więc to pomagało kiedyś obrońcom zamku dostrzec wroga, który może się do nas zbliżać, a taki wróg zazwyczaj pokonywał odległość 20 km na dobę. Więc jeżeli mogliśmy go dostrzec, że jest gdzieś tam daleko od nas, mieliśmy 3 dni na obronę, dlatego ten punkt widokowy na zamku w Chęcinach był tak ważny.
1: To może dopytam, czy zamek był kiedyś atakowany przez wrogów?
0: Jeżeli chodzi o zamek, to można by powiedzieć, że on był zniszczony. To jest zamek, który został zbudowany na wysokiej skale i miał się bronić przed bronią białą, czyli tarcze, łuki, szable, halabardy, miecze. To wszystko, co było ciężkie na rycerzu i podejście pod zamek, kiedy obrońcy by w nas strzelali, lali gorącą smołą, musimy zawrzeć to w zdaniu, że zamek metodami rycerskimi nigdy nie został zdobyty. Zamek został zniszczony, ale tutaj już wchodzimy w wiek XVII, kiedy używamy prochu, czarnoprochowej broni, gdzie możemy tak naprawdę, ja zawsze się śmieję, będąc pod zamkiem, palić grilla i strzelać do zamku i wtedy obrońcy nic nie mogliby nam zrobić. Oczywiście wojny szwedzkie rozwaliły zamek, zniszczyły go, a potem w późniejszych wiekach okoliczna ludność traktowała zamek jako darmowy skład budowlany, no i zawdzięczamy obronę zamku Henrykowi Sienkiewiczowi, który po prostu napisał list w obronie zamku. Zostawcie go dla kolejnych pokoleń, mieszkali tu królowie, bywały tu królowe i dlatego zachowano zamek, zaczęto zbierać pieniądze na jego ochronę. Tym się zajmowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ponad 100 lat temu, a w ostatnich latach pieniądze unijne 8,5 miliona złotych, które spłynęło na zamek i zamek jest dzisiaj dostępny 12 miesięcy w roku.
1: A możemy postawić taką tezę, że Zamek Królewski w Chęcinach jest największą atrakcją regionu Świętokrzyskiego?
0: Patrząc na statystyki odwiedzalności turystów, to jest ćwierć miliona w skali roku, więc zamek zamek plasuje się na drugim, czasami trzecim miejscu, to w zależności, które obiekty tam dobijają. Więc myślę, że będąc w pierwszej trójce jesteśmy najlepsi. Poza tym, jak zapytamy kogoś z Poznania, kogoś z Warszawy, Lublina, żeby wymienić jakąś atrakcję turystyczną, to zamek wchodzi na numer jeden. Jakby
1: pierwsze skojarzenie.
0: Tak jest. Oczywiście Łysica czy Święty Krzyż jak najbardziej, ale znowuż Łysica czy Święty Krzyż, patrząc na ilość turystów, przegrywa z zamkiem, więc jednak zamek numer jeden.
1: Pojawiają się turyści z zagranicy również?
0: Powolutku tak. Ostatnio rozmawialiśmy z kolegą, który oprowadzał turystów z Turcji i rozmawialiśmy właśnie na temat przystosowania obiektów turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego pod turystę zagranicznego. I to zamek w Chęcinach swoimi działaniami w ostatnich latach, czyli przystosowaniem tymi słynnymi QR-kodami, które po prostu każdy turysta może skanować i w dwóch wersjach językowych, bardzo różne punkty dotyczące zwiedzania zamku są dostępne. To nie jest tylko jakby jeden audiobook czy jedna publikacja, tylko w różnych częściach zamku jest to dostępne, więc coraz więcej turystów również przyjeżdża.
1: A jak Zamek Królewski w Chęcinach zmieniał się na przestrzeni lat?
0: Jeżeli chodzi o początkowe jakby hipotezy i budowę zamku, wiązało się to przede wszystkim z zaznaczeniem, że ja tu rządzę, to jest moje, król, który chciał to zaakcentować i miał ten zamek za zadanie chronić okoliczne kopalnie. Dookoła znajdują się tak zwane góry kruszconośne, Miedzianka, Owianka, Góra Srebrna, Czerwona czy Różowa i w późniejszych latach przekształciło się to w obróbki tak zwanych marmurów technicznych wydobywanych w okolicy Chęcin, ale król uznał, że zamek jest dobrym miejscem do tego, żeby przywozić tu z Krakowa swoje dzieci. Dlatego Łokietek przywoził małego Kazimierza Wielkiego pod opieką swojej siostry Elżbiety, która potem poszła za króla węgierskiego, Karola Roberta. Więc zamek stał się takim miejscem, w którym mieszkały dzieci królewskie. Potem zamek stał się uposażeniem wdów królewskich, czyli dochód był przeznaczony właśnie na utrzymanie tych kobiet, skarbiec. Przede wszystkim bezpieczne miejsce, bo jakbyśmy popatrzyli, to zamek w granicach Rzeczpospolitej no był w centrum, więc był bardzo bezpieczny do czasów tego nieszczęsnego potopu szwedzkiego.
1: A z jaką propozycją dla turystów wychodzi Zamek Królewski w Chęcinach? Bo wiemy, że jest coś takiego jak nocne zwiedzanie.
0: Tak jest, noce na zamku w okresach ciepłych miesięcy. Noce na zamku to jest taka żywa lekcja historii, okraszona rekonstruktorami historycznymi, również też kobiety, które kochają taniec, bo jak wiemy, każdemu facetowi muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale tam będą Państwo mogli na zamku zobaczyć tańce dworskie, ale przede wszystkim takie opowieści legendarne dotyczące zamku czy Chęcin i w ogóle magia przebywania na zamku przyciąga dużo ludzi, bo nawet będąc tam podczas nocy na zamku, bardzo dużo ludzi potem decyduje się na przykład na zaręczyny. I muszą Państwo wiedzieć, że mogą Państwo mieć specjalnym biletem premium zamek dla siebie. On jest po prostu wynajmowany. Czy to na zaręczyny, urodziny, jakieś imprezy firmowe, były pokazy mody, prywatne nagrywania teledysków, również sceneria do kręcenia filmów. I jeżeli chodzi o zamek, to ma taką ofertę kilka razy w roku. Właśnie w te ciepłe miesiące ma tak zwane noce na zamku.
1: A propos właśnie filmu, wiemy, że tam w Chęcinach był kręcony Pan Wołodyjowski.
0: Tak jest. Sceny batalistyczne do filmu Pan Wołodyjowski i pamiętajmy, że równocześnie realizowano zdjęcia do serialu Przygody Pana Michała. Tam był inny Ketling i inny reżyser i jeżeli chodzi o ten zamek, który był wysadzany na koniec filmu czy serialu, został zbudowany około 200 metrów za zamkiem na wschód. Dzisiaj to jest nad boiskiem klubu sportowego Piast Chęciny, który powstał w 1948 roku, a zamek powstaje pod koniec lat 60. i Jerzy Hoffman zdecydował się na budowę drugiego zamku w Chęcinach. Naturalnej wielkości to była największa makieta w historii polskiego filmu do dzisiaj. Nie zbudowano nic tak wielkiego. Naturalnej wielkości kamieniec podolski i te wzgórza, na których to zbudowano, nazywają się wzgórzami sułtańskimi, z uwagi właśnie na realizację tego filmu. Jak będą Państwo oglądać powtórki, zresztą jest to też w sieci, to proszę wypatrywać różnych ciekawych obiektów, które mogą się pojawić tam w XVII wieku podczas filmu, bo gdzieś tam w tle można było zobaczyć samochód, który jedzie drogą od Podzamcza. W nowej wersji odnowionej, tej koloryzowanej, samochód jest zasłonięty wybuchem, więc proszę tam wygooglać i sprawdzić tą starą, czy tę czarno-białą wersję filmu, bo widać ten samochód jak na dłoni.
1: A kim jest słynna biała dama, która do dzisiaj chodzi po murach zamku?
0: Jest to kobieta, która szuka resztki resztek swoich skarbów. Według legend, podkreślam tylko legend, jest to królowa Bona, która zostawiła część skarbów, bądź część skarbów, które przepadły w drodze, kiedy wyjeżdżała na południe do Włoch i tam zostały te pieniądze. Podkreśliłem dwukrotnie słowo, że to są legendy, bo według źródeł historycznych królowej Bony nie było w Chęcinach. Nie wiemy dokładnie, może historia gdzieś jest jeszcze schowana w archiwach, gdzieś sklejone kartki. Po prostu nie ma źródeł pobytu królowej, może kiedyś to odnajdziemy. Ta legenda jest bardzo żywa i w okresie wakacyjnym można w piątki zobaczyć tą białą damę chodzącą po murach właśnie. Gdzieś ta królowa szuka resztek skarbów.
1: A jeszcze jakaś legenda jest oprócz tej białej damy?
0: Jeżeli chodzi o te skarby, które były zostawione na zamku, to po drodze, kiedy królowa wyjeżdżała na południe, zawalił się most pod ciężarem wozów. Było ich podobno 14, zaprzężonych 144 konie i ta miejscowość, gdzie to się stało, nazywa się Mosty. Ale gdybyśmy znowu popatrzyli w źródła, to ta miejscowość nie jest datowana aż na 400 lat, żeby gdzieś te skarby były, więc to też wkładamy w legendy. Ale posłaniec, który został wysłany w kierunku zamku, nie został wpuszczony, bo wtedy podobno ukrywano resztę skarbów. I ten posłaniec był tak uparty, jeździł dookoła zamku, że słychać ten kopyt końskich i wieczorem chodząc gdzieś w rejonie zamku można usłyszeć ten kopyt końskich. Myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, ale w Chęcinach szykuje się jakby pewna inicjatywa, która będzie przywracać tą legendę i turyści, którzy będą przybywać wieczorem do Chęcin, będą mogli zobaczyć czarnego jeźdźca gdzieś na tle zamku.
1: Już tak kończąc, dwa słowa może o samych Chęcinach jako mieście. Czym się charakteryzuje?
0: Dwa słowa to bardzo trudno to skrócić, bo Chęciny to można powiedzieć drugie tyle co zamek. Układ urbanistyczny średniowieczny, trzy funkcjonujące kościoły, w tym dwa klasztory. Jeden fundowany przez Kazimierza Wielkiego, drugi przez Łokietka. Dawna synagoga, która aktualnie się remontuje. Stare kamienice, jedna z nich odnowiona za pieniądze unijne z 1570 roku, ale też współczesność, nowy park, czy po prostu jeżeli chodzi o współczesność, też przedsiębiorcza Chęcin, a mianowicie coraz więcej agroturystyk. Ale jeżeli coś dla smaku by Państwo chcieli z Chęcinami połączyć, to oczywiście słynne jagodzianki. Chęciny to przede wszystkim takie małe miasteczko, które kiedyś znaczyło bardzo dużo, bo przypominam, że Kielce rozwinęły się tak naprawdę na dobre po skierowaniu tu kolei w 1885 roku, a wcześniej to Chęciny były tym, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem ziemi sandomierskiej, bo historycznie znajdujemy się właśnie na terenie ziemi sandomierskiej, a Chęciny i starostwo chęcińskie było zawsze bardzo bogate i dzisiaj to bogactwo w postaci turystów, którzy przyjeżdżają na zamek, a staramy się ich ściągać różnymi inicjatywami na miasto, bo na zamku jest 250 000 ludzi, a na terenie miasta tylko około 7%, dlatego zapraszamy też, żeby zobaczyć miasteczko.
1: Przewodnik turystyczny Dominik Kowalski był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: W regionie świętokrzyskim znajduje się turystyczne miasteczko Szydłów. O historii, o tym, co tam zobaczymy, opowiada przewodnik Marta Boś.
4: Jeśli przyjeżdżamy do Szydłowa, to zacznijmy może od początku, tutaj jak wjeżdżamy sobie do Szydłowa, no to z reguły kierujemy się do kościoła. Do kościoła pod wezwaniem świętego Władysława. Jest to kościół parafialny w Szydłowie, wybudowany z cegły, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. I tutaj jako ciekawostkę zaliczany jest on do kościołów baryczkowskich, czyli kościołów pokutnych. No co to się takiego stało? Kazimierz Wielki prowadził rozwiązły tryb życia, jak wiemy. Miał wiele żon, no ale to każdy król w tamtym okresie, no bo to tak wyglądało, no ale też miał wiele nałożnych. No też wiemy, że Kazimierz Wielki dopuścił się bigami, tak? Tę Adelaidę Heską pogonił do Chęcin, a sam sobie wziął kolejną oblubienicę. No i tutaj też chodziło o kwestię podatków właśnie, że chciał, aby biskupstwo płaciło podatki. Kazimierz Wielki po prostu chciał, aby biskupi płacili podatki na równi z mieszczanami. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu biskupowi Janowi Bodzancie i postanowił go upomnieć. Więc wysłał na Wawel krakowskiego wikariusza Marcina Baryczkę, no z takim pismem, aby no, powiedział królowi, że ma zacząć się dobrze prowadzić. No bo jak nie, no to go ukarze. No a taką karą może być rzucenie klątwy, bądź też nadanie jakiejś pokuty. No biskupstwo też miało taką władzę, że mogło wręcz nawet króla strącić z tronu, tak? No do czego Kazimierz Wielki no, nie mógł dopuścić, no bo jak wiemy, był z ostatnim z Piastów, no liczył na potomstwo, którego się męskie oczywiście, którego się jednak nie doczekał, więc no musiał walczyć o ten tron. No i ten Baryczka przyszedł na ten Wawel, przekazał pismo Kazimierzowi Wielkiemu, ono zostało odczytane. Kazimierz Wielki poczuł się bardzo urażony, że biskup go w ogóle śmiał upomnieć. A jeszcze bardziej go uraził fakt, że przysłał do niego wikariusza, a nie pofatygował się sam. Było to wielce poniżenie, ale wtedy Bozanta wiedział, co robi, bo właśnie miał na celu poniżenie Kazimierza Wielkiego właśnie przez przysłanie do niego Baryczki. No a biskup kazał, no to wikariusz musiał, no proste, hierarchia jest. Kazimierz Wielki do tego stopnia się zdenerwował, że wydał rozkaz utopienia Marcina Baryczki w Wiśle. Oczywiście rozkaz został wykonany, Baryczka utonął, no ale Kazimierz Wielki tutaj, bojąc się biskupa, właśnie tej klątwy rzuconej na niego, czy też właśnie pokuty narzuconej, zbyt dużej pokuty, której no, spodziewał się, że pewnie nie uda mu się zrealizować, poddał się sam pokucie. Mianowicie zaczął budować kościoły. Były to kościoły tak zwane pokutne, kościoły baryczkowskie. Takich kościołów powstało 6. Częściowo były kościoły to przebudowane, częściowo były to kościoły wybudowane na nowo. Między innymi jednym z tych kościołów jest kościół w Szydłowie. Ale Kazimierz Wielki niechętnie te kościoły budował, postanowił zrobić jedną złośliwość biskupowi. Mianowicie jak wchodzimy do kościoła, nie widzimy prezbiterium ołtarza głównego. Dlaczego? Ponieważ na środku stoją dwa filary, które nam zasłaniają to prezbiterium, a głównie właśnie ołtarz zasłaniają, po to, aby wierni po prostu nie widzieli wcześniej, no wiadomo, biskupa, a obecnie księdza, który się po prostu tam modli. I to działało w drugą stronę, tak samo ksiądz nie widzi wchodzących wiernych. Dlatego też architekt nie jest znany, który projektował te kościoły, ponieważ z kolei Kazimierz Wielki prawdopodobnie bał się właśnie tego, że on podzieli los Baryczki, tylko że z rąk biskupa, tak? Także utajnił architekta, no i nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był architektem tych kościołów. Mianowicie właśnie te filary są takim bardzo charakterystycznym elementem budowy tych kościołów. Ogólnie kościół w Szydłowie właśnie przez te filary jest pseudo-dwunawowy, orientowany, czyli skierowany w stronę wschodu. No ale nie jest to oryginalny kościół, ponieważ on spłonął tutaj najpierw w 1630 roku, jak ci listowczycy atakowali Szydłów, no a po raz drugi, no to właśnie podczas II wojny światowej. Czyli wszystko to, co widzimy, jest odbudowane, ale jest odbudowane w stylu gotyckim. Między innymi, czy właśnie te filary, sklepienia, no to tutaj mamy sklepienia palmowe oraz trójdzielne. Natomiast takich cenniejszych rzeczy w kościele, no to przede wszystkim tryptyk, który znajduje się w ołtarzu, prawdopodobnie pochodzący z pracowni Wita Stwosza, wykonany w 1513 roku. Tutaj przedstawiona jest Maryja, święty Paweł i święty Piotr, a po bokach sceny z życia obydwu świętych. Ogólnie w Szydłowie są do dzisiaj, można powiedzieć, 3 kościoły, jeden w ruinie. Więc tym najważniejszym był ten kościół parafialny pod wezwaniem świętego Władysława. Kolejne 2 znajdują się poza murami miasta. Najbliżej świętego Władysława są ruiny kościoła i szpitala świętego Ducha. Tutaj pierwotnie była to świątynia drewniana. Dopiero po 1630 roku została ufundowana, murowana. Składała się, można powiedzieć, z części takiej sakrum, czyli właśnie z kościoła, gdzie znajdowało się prezbiterium i nawa. Natomiast później, około 1660, zostało dobudowane 2 skrzydła szpitalne od północy i od południa. No i tam właśnie przebywali pensjonariusze, tak to ładnie nazwijmy, czyli osoby, które po prostu no, albo nie miały domów, czyli były bezdomne, albo też po prostu chore. No tutaj ten obiekt swoje funkcje pełnił do XIX wieku. Kolejnym kościołem no jest kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Również poza murami miasta, tutaj usytuowany jest na przedmieściu krakowskim, również poza murami miasta. Tutaj prawdopodobnie mieściła się w ogóle pierwsza osada szydłowa, stąd też właśnie lokalizacja tego kościoła. Tutaj warto nadmienić, że jest to najstarszy zabytek. Prawdopodobnie końcówka XIII wieku, tak jest datowane. Natomiast takim wybudowanym w stylu późnoromańskim, wczesnogotyckim. To, co najcenniejsze, znajduje się wewnątrz. Są to XIV-wieczne polichromie, dokładnie datowane na 1370 rok najstarszy. Między innymi możemy tam zobaczyć scenę Sądu Ostatecznego, Siedem Radości Maryi oraz cykl pasyjny. To byłaby ta część taka sakralna. No to jak jesteśmy już tutaj przy chrześcijaństwie, no to wspomnijmy też coś o kulturze żydowskiej. Żydzi zaczęli do Szydłowa napływać wraz z Kazimierzem Wielkim, zaczęli się osiedlać. Zajmowali się głównie handlem, kupiali się na rynku, także również posiadali młyny. No i wiadomo, z biegiem lat ich liczba rosła, natomiast nigdy nie przekroczyła 50% mieszkańców ludności. No to było to w najlepszym okresie, było to 43%. Ale również posiadali swoją synagogę, czyli bożnicę, też buźnicę, różnie jest nazywana. Jako ciekawostkę dodam, że często mówi się świątynia. No niestety nie, to nie jest świątynia. Jak my mówimy na kościół świątynia, Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która znajdowała się w Jerozolimie. Ona została zniszczona przez Rzymian. Natomiast synagogi, bożnice, buźnice były to miejsca modlitwy i spotkania. Szydłowska synagoga jest najstarszą synagogą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce. Ona została wybudowana między rokiem 1534 a 1564. To są właśnie lata budowy, kiedy ona powstawała. Prawdopodobnie wcześniej była na tym miejscu synagoga, ale drewniana. Wybudowana została z miejscowego wapienia, otynkowana, oszkarpowana. Składa się z dwóch części, sali modlitewnej oraz przedsionka. Nad przedsionkiem znajdowało się takie pomieszczenie nazywane babińcem. Ono właśnie było przeznaczone dla kobiet, ponieważ tam podczas modlitwy przybywały kobiety i dzieci, bo one nie miały wstępu do sali modlitewnej, bo tam tylko mężczyźni i chłopcy powyżej 13 roku życia. Szydłowska synagoga zachowała się dlatego i możemy się szczycić tym, że jest jedną z najstarszych w Polsce, no, że tak powiem nieładnie, dzięki Niemcom poniekąd, ponieważ oni tam utworzyli magazyn broni i żywności. Ze względu na jej warowny wygląd, grubość murów, a to też jest ciekawostka, grubość murów dochodzi do 2 metrów grubości. Także to jest potężna warownia, wsparta przyporami. Między przyporami znajdują się okna półkoliście zamknięte, jest ich 10. Zachował się, wnętrze zniszczyli, no bo nie byliby sobą, jakby czegoś nie zniszczyli. Wnętrze zniszczyli, zniszczyliby bimę z początku XVI wieku, ale zachowała się szafa ołtarzowa, czyli Aron HaKodesh, gdzie była przechowywana święta księga Tora. Bo teraz obecnie synagoga już nie pełni swoich funkcji. Ona je pełniła do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Natomiast obecnie tam swoją siedzibę ma Miejsko Gminne Centrum Kultury oraz znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, gdzie są tutaj różne eksponaty właśnie związane z kulturą żydowską. No jeśli chodzi o judaiki, no to między innymi na przykład menory, hanukije, to są świeczniki żydowskie, czy jady, takie wskaźniki służące do pokazywania tekstów Torze, czy fragment Tory. Synagoga jest usytuowana w północnej części Szydłowa, przy murach obronnych, jest oddalona od kościoła, można być na takim uboczu. Natomiast kolejnym takim też już tutaj ta część może zabytków sakralnych, no to byłoby na tyle. Kolejnymi zabytkami, które warto zobaczyć, no to właśnie jest Pałac Jagielloński, który znajduje się na dziedzińcu zamkowym. To właśnie ten ufundowany przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę Andegaweńską. Następnie Muzeum Zamków Królewskich. Jest to inwestycja, która tutaj powstała dość niedawno, ponieważ w Szydłowie miała miejsce rewitalizacja, która obejmowała swym zasięgiem 5 zabytków. Między innymi były to ruiny kościoła Szpitala Świętego Ducha, synagoga, brama wjazdowa na zamek, czyli na dziedziniec zamkowy, Pałac Królewski Jagielloński, no i właśnie Muzeum Zamków Królewskich, które zostało utworzone w budynku skarbczyku. Co w tym skarbczyku możemy zobaczyć? Między innymi makiety zamków. Dół w ogóle poświęcony jest dla Szydłowa. Tam znajdują się makiety zamku szydłowskiego z czasów właśnie Władysława Jagiełły i drugim takim okresem jest wiek XVII, czyli już po tym upadku. Następnie również z historią i z artefaktami możemy się zapoznać, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych. Znajdują się też figury królów, można władców, czy mieszczan. O, na przykład mamy burmistrza, prawdopodobnie to pierwszy burmistrz Szydłowa. Również znalazł swoje miejsce muzeum, ale głównie tutaj chodzi o stroje średniowieczne, aby pokazać, jak kreowała się moda średniowieczna na przestrzeni wieków, czyli właśnie XIV-XVI wiek. Możemy zobaczyć Władysława Jagiełłę, jego córkę Jadwigę Jagiellonkę, czy hipotetycznego wójta właśnie Wacława. Chodząc sobie na piętro, tam już mamy zamki europejskie w kontekście właśnie szydłowskiego. Dodatkowo również znajdują się postacie z, właśnie tutaj z epoki średniowiecza. Zarówno jak i królowie, czy rycerz, czyli Zawisza Czarny. W ten sposób wygląda właśnie Muzeum Zamków Królewskich. No dodatkowo warto jest wspomnieć, że jest to również muzeum nowoczesne, ponieważ my jesteśmy w dobie internetu, także multimedia koniecznie muszą być. To również znajduje się w tym muzeum. Przybliża nam historię zarówno tutaj, jak i Zamku Szydłowskiego, jak i zamków europejskich. Między innymi przykład mamy Pałac Biskupów w Awinionie, no ale resztę nie będę zdradzać, trzeba przyjechać i po prostu zobaczyć. To właśnie to muzeum powstało, można powiedzieć, na fundamentach pierwszej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Władysława Łokietka, jak i potem drugiej wieży cylindrycznej, ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Następnie był ten donżon, czyli ta wieża mieszkalna jagiellońska. W ten sposób ukształtował się cały budynek skarbczyka, który dziś jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, gontowym. Jedyna z bram, która się zachowała, jest to Brama Krakowska. Wstała w XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Broniła dostępu do miasta, posiadała potrójne zabezpieczenie. Pierwszym takim zabezpieczeniem od zewnątrz, czyli od przedmieścia krakowskiego, to był zwodzony most. Drugim z kolei to były wieżeje dębowe, które też były zamykane na noc, a wewnątrz Bramy Krakowskiej znajdowała się brona, czyli krata opuszczana na dół. Brama Krakowska obecnie składa się z dwóch części, z przedbramia i z bramy właściwej. Dolna kondygnacja datowana jest na wiek XIV, natomiast górna na XVI. Wewnątrz bramy znajdują się schodki, które były połączone z murem obronnym po to, aby straż mogła się na ten mur dostać i patrolować okolice. W górnej części znajdują się dwie wieżyczki, okienka strzelnicze oraz zwieńczona jest attyką. Kolejną taką atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów jest nowo powstały park, otwarty w 2022 roku. Tutaj jego główną atrakcją jest odsłonięcie geologiczne, które znajduje się u podnóży właśnie kościółka Wszystkich Świętych, bo tam też jest właśnie zlokalizowany ten nieduży, ale jakże wspaniały park.
2: SK Starachowice News.
5: Rusza Geofestiwal. Na Kadzielni czekają na Was loty Tyrolką i jaskinie. Szykują się warsztaty wspinaczkowe i kajaki na dawnym jeziorze Szmaragdowym. Więcej na ten temat prezydentka Kielc Agata Wojda oraz inni organizatorzy.
6: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody, pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon ogród botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5 tysięcy odwiedzających i po prostu idziemy na rekord, ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas Geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał, że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo naokoło, te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas Geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny Geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować Geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas Geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco, gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
7: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
8: Te ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Odpowiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część Geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
7: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK, oddział 5.
9: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie Geofestiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25 świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 kilometrów, w tym roku ponad nawet 25 kilometrów, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc, to też chcemy pokazać. Meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego, także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego Geofestiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części Geofestiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu. Cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
7: Jest z nami również przedstawicielka Speleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
10: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych, również po raz piąty, tutaj na Kieleckiej Kadzielni. Kadzielnia, pomimo prób zmiany lokalizacji, broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo, przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo, no i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
7: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
11: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark i w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu, w niedzielę, skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15, jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego geofestiwalu. W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
7: Głos zabierze Michał Poro z Centrum GE.
12: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum GE Edukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifiarza, ale także spotkania z prehistorią. Z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Edukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolcem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design, Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie, między innymi Geociekawe ciasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą, o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą, o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
7: O propozycjach Ogrodu Botanicznego w Kielcach w czasie 5. edycji geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
13: Tradycyjnie Ogród Botaniczny kończy geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, geofestiwal w Ogrodzie Botanicznym w maju, czyli 5. miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje geofestiwalu w ogrodzie no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 moc atrakcji geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie geofestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo-leśne, i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy na geofestiwal do ogrodu.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć!

0: Teraz zbierane na streamie Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on Your Mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
14: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas? Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
15: I po reklamie.
16: Starachowice na czasie.
17: Dawid Bąk, zapraszam. Driftingowa wiosna oficjalnie startuje w regionie świętokrzyskim. 28 maja Tor Kielce ugości zawodników i kibiców podczas wielkiego otwarcia sezonu Drift Open 2026. Organizatorzy potwierdzają udział międzynarodowej obsady zawodników, co zagwarantuje najwyższy poziom sportowej rywalizacji. Cały plan znajdziecie na sk.pl. A w Europejskim Centrum Bajki szykuje się bajkowe wydarzenie. 7 czerwca ulicami Pacanowa przejdzie korowód, na którym zaprasza sam Koziołek Matołek.
18: Przebierzcie się za bohaterów ulubionych bajek i zaprezentujcie się na mecie korowodu w krótkiej, kreatywnej formie.
17: To 7 czerwca w Pacanowie.
19: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
2: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
19: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
15: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
16: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
15: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Play i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, wabce, na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły. I udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Niskie ceny są

0: a ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesia Siadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syny, spółka ZOO, zaprasza. Renault Capturska 10.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: I po reklamie.

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
16: I po reklamie.
17: Minęła 11:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zderzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
17: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zdończyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, Underlove Radio SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lato w Half Price.

0: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
16: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Remont? Malowanie? Spokojnie, Zlebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brico Marche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Starachowice na czasie.
18: Dawid Bąk, zapraszam. Zrób coś dobrego dla zwierzaków i zyskaj wyjątkową pamiątkę. W niedzielę 7 czerwca widzimy się na placu pod Skałkami przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Wraca uwielbiana akcja Portret z przyjacielem. Możecie wesprzeć bezdomne zwierzaki, przynosząc koce, karm czy akcesoria. W podziękowaniu otrzymamy wyjątkowy prezent. Profesjonalny portret ze swoim ukochanym pupilem. I jeszcze propozycja dla aktywnych przed nami. Maraton na dystansie 50 km. Wydarzenie odbędzie się 30 maja na trasie Iłża-Starachowice. Przyjadą do nas goście z całej Polski. Więcej na sk.pl.
0: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
13: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
0: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
14: Dlaczego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Radio SK, hity na czasie.
14: A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lato w Half Price.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio
1: SK. Reklama. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
4: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: I po reklamie.

0: Anna Aller w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuzzuo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to, słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach, Mati Fuzzuo przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuzzuo!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
15: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
14: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
16: Właśnie. Dziś ostatni mecz lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WNW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w SC 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Radio SK. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over.
6: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. Radio SK. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję.

0: na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jóźrzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
9: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej 20. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo. No i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Starachowice na czasie.
19: Dawid Bąk, zapraszam. Kilka dni dzieli nas do rozpoczęcia kolejnej edycji rowerowej Starachowickiej Strzały. 31 maja po raz 10. Kolarze z całej Polski odwiedzą nasz powiat.
20: Święto kolarzy amatorów z całej Polski, którzy przyjeżdżają i podziwiają gościnną ziemię starachowicką, gościnną ziemię świętokrzyską. Dlatego, że zawody te odbywają się na terenie kilku gmin powiatu starachowickiego.
19: Mówi prezydent Starachowic Marek Materek. Starachowicka Strzała, przypominamy, w ostatnią niedzielę maja. I jeszcze kino. Weekend premierowo w Heliosie Pasażer.
21: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
22: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
21: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
14: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
17: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
14: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK, gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonardo da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
14: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
15: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
17: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
18: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłoby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Remont? Malowanie? Spokojnie, z LeButBiz to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. LeButBiz, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
13: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Jesteś w swoim dziele, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
12: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

0: Wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
19: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
20: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. a do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. I let go.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.
6: Starachowice na czasie.
7: Dawid Bąk, kłaniam się. Zdjęcie z przyjacielem i pomoc dla bezdomnych zwierząt. 7 czerwca w Starachowicach przy fontannie na Armii Krajowej odbędzie się zbiórka dla schroniska w Rudniku.
8: To mogą być koce, poduszki, ja przede wszystkim karma.
7: Mówi Ola Sarzyńska Pajek z Parku Kultury. A w ostatnią niedzielę maja w naszym powiecie kolarskie święto. Trwają zapisy do jubileuszowej 10. Starachowickiej strzały imprezy zaliczanej do cyklu Poland Bike Road. No i tradycyjnie kolarze zmierzą się z legendarną już ścianą Świśliną. A po więcej polecajek z miasta i regionu wbijajcie na sk.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
11: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim. Wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
12: Jesteś szczęśliwa.
11: Jestem szczęśliwa.
10: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Matifuczyło, cześć!

0: Aleksandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę. Ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 700 051 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi, no więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako płata niż kara. Radio SK. Jako płata za wjazd.
1: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni.

0: 319,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie. A my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derry Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: Remont? Malowanie? Spokojnie, z LeBoutbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. LeBoutbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i

0: autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandło.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.

0: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519-700-777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
14: Starachowice na czasie.
15: Dawid Bąk, zapraszam. Driftingowa wiosna oficjalnie startuje w regionie świętokrzyskim 28 maja. Tor Kielce ugości zawodników i kibiców podczas wielkiego otwarcia sezonu Drift Open 2026. Organizatorzy potwierdzają udział międzynarodowej obsady zawodników, co zagwarantuje najwyższy poziom sportowej rywalizacji. Cały plan znajdziecie na sk.pl. A w Europejskim Centrum Bajki szykuje się bajkowe wydarzenie. 7 czerwca ulicami Pacanowa przejdzie korowód, na którym zaprasza sam Koziołek Matołek.
16: Przebierzcie się za bohaterów ulubionych bajek i zaprezentujcie się na mecie korowodu w krótkiej, kreatywnej formie.
15: To 7 czerwca w Pacanowie.
17: Muzyką się żyje.
18: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt koncert jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera. Imprezka. No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie, a o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu USK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG efekta 9.

0: tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca trasy.
1: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku, na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
20: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
24: Ja na pierwszą, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku, że musisz spółdzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
23: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Tako Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Imprezka. Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej dwóch.

Właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: melodia. Do jej nutek tańczę sobie. Gra melodia.
1: Eska Starachowice.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz.

0: W tym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma, słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, o, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, dobra. No to żeby Monika, teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak.
2: No, muszę zawieźć.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS, Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby. SK.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Starachowice na czasie.
18: Dawid Bąk, zapraszam. Zrób coś dobrego dla zwierzaków i zyskaj wyjątkową pamiątkę. W niedzielę 7 czerwca widzimy się na placu pod Skałkami przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Wraca uwielbiana akcja Portret z przyjacielem. Możecie wesprzeć bezdomne zwierzaki, przynosząc koce, karm czy akcesoria. W podziękowaniu otrzymamy wyjątkowy prezent. Profesjonalny portret ze swoim ukochanym pupilem. I jeszcze propozycja dla aktywnych. Przed nami maraton na dystansie 50 km. Wydarzenie odbędzie się 30 maja na trasie Iłża-Starachowice. Przyjadą do nas goście z całej Polski. Więcej na sk.pl.
19: Muzyką się żyje.
10: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat.
4: czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie no, nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, no a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity, no i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
13: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
16: Jesteś szczęśliwa.
13: Jestem szczęśliwa.
4: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
17: Imprezka.
19: Imprezka.
17: Imprezka.
4: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się staram.

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Polska.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Lady oczywiście.

0: Musimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Tego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
0: Aha.
3: Reklama. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
6: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21:00. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet. I praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
8: I po reklamie.
9: Starachowice na czasie.
10: Dawid Bąk, zapraszam. Kilka dni dzieli nas do rozpoczęcia kolejnej edycji rowerowej Starachowickiej Strzały. 31 maja po raz 10. kolarze z całej Polski odwiedzą nasz powiat.
11: Święto kolarzy amatorów z całej Polski, którzy przyjeżdżają i podziwiają gościnną ziemię starachowicką, gościnną ziemię świętokrzyską. Dlatego, że zawody te odbywają się na terenie kilku gmin powiatu starachowickiego.
10: Mówi prezydent Starachowic Marek Materek. Starachowicka Strzała, przypominamy, w ostatnią niedzielę maja. I jeszcze kino. Weekend premierowo w Heliosie Pasażer.
1: Muzyką się żyje.
0: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS 2115, wpadajcie na Eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia Eska. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu Eska możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Eska będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, Eska odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
1: Impreska.
0: Dwie minuty po 21:00, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio Eska, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21, dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Może

0: Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Radio SK. Reklama. Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak... Macie jakieś zaskórniaczki? Śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

miłości na. Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej! SK.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

Reklama. Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra.

0: Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Radio SK.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: Radio RSK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Polska, Starachowice.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!